0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to.

że nie... Tańcz, tańcz, jeśli możesz.

wpadła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Antyradio. Najlepsze.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hello everybody, Max Cavalera here, so fly, and you listen to NT Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anty Radio. Anty Radio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Myśliwce NATO poderwane na Łotwie przez nocne zagrożenie ze wschodu. Tragiczny bilans błyskawicznej powodzi w Nepalu. Te prawdy zaczniemy jednak od obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. 6 milionów polskich obywateli zginęło w trakcie II wojny światowej. Apeluje z Westerplatte do Niemców: załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Tak zaczynamy dzień z Karolem Nawrockim. Ruszył obchody 87. rocznicy wybuchu wspomnianej wojny. Na Westerplatte są prezydent, szef MON, ale także premier, który mówi o konieczności wyciągania wniosków z przeszłości. Te wnioski to przede wszystkim solidarność i jedność, tak narodu polskiego, jak i całego wolnego świata. Donald Tusk wskazuje tu też na NATO, dodając, że nie może ono być sojuszem tylko na papierze. Marszałek Sejmu jest dziś w Wieluniu. Donald Tusk też tam dotrze.
0: Prawda Antyradia.
3: Oderwane samoloty natowskiej misji Baltic Air Policing. Myśliwce ruszyły do akcji ze względu na możliwe zagrożenie we wschodniej części Łotwy. Już po misji. W tym kraju nic się nie wydarzyło. W Ukrainie, w ostrzale Kijowa, zginęły 3 osoby, a 4 zostały ranne.
0: Prawda Antyradia.
3: Już ponad 900 ofiar błyskawicznej powodzi, która w środę nawiedziła Nepal. Za zaginione uznaje się ponad 4000 osób. Prawie 600 z nich to obcokrajowcy.
0: Prawda Antyradia.
3: Mamy nowe rezerwaty przyrody. W Śląskiem powstały 2. Ochroną objętych zostało 220 hektarów jurajskich lasów.
4: W rezerwacie Bogdaniec ochroną objęto leśny ekosystem. Podobnie w rezerwacie Psinos. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Natalia Zapała.
5: Rezerwat Psinos jest to wielogatunkowy las składający się z grądów, buczyn i dąbrów porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami pokryte roślinnością naskalną. Charakterystycznym elementem krajobrazu są tu wzgórza z licznymi wapiennymi wychodniami skalnymi.
4: Po utworzeniu tych 2 nowych rezerwatów przyrody w Śląskiem jest ich w sumie 70. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
3: Teraz dżungla, ale miejska. Z końcem wakacji skończyły się wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej. Tak jest m.in. w Warszawie. Od dziś na ulicach zobaczycie więcej autobusów. Bez zmian pozostają weekendowe zamknięcia na trakcie królewskim. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
6: Deptak już od wielu lat na krakowskim przedmieściu. Na trakcie królewskim sprawdza się świetnie. Mieszkańcy i przyjezdni bardzo chętnie z niego korzystają i rzeczywiście do końca września ten deptak weekendowy zostanie przedłużony.
3: Deptak powróci zimą wraz ze świątecznymi iluminacjami. Jest 6:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Do 25 stopni dziś na termometrach, nadal całkiem przyzwoicie, choć ma być sporo chmur w pasie centralnym i na północy może też popadać deszcz. Wspomniane 25 stopni będzie dziś w Krakowie i w Rzeszowie, 23 w Słonecznym, Opolu i w Katowicach, 21 w Poznaniu i w Warszawie, 19 w Trójmieście, a 18 w Olsztynie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Szkoła w dobrym klimacie już działa. W ramach tego projektu 15 krakowskich szkół stopniowo wdraża rozwiązania, które mają pomóc w walce ze zmianami klimatu.
2: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
3: Szkoła w dobrym klimacie to taki projekt, który realizujemy w ramach unijnego dofinansowania. I jest to projekt spinający różne nasze dążenia, bo tak bym tutaj to określiła. Dla nas jest on taką naturalną kontynuacją projektu, który w ZZM-ie już od dłuższego czasu wdrażaliśmy, czyli ogrody z klasą. Zadbanie o to, żeby właśnie te przestrzenie przyszkolne były zielone, były bardziej przyjazne, były eko, sprzyjały bioróżnorodności, sprzyjały edukacji, czyli łączenie przyjemnego z pożytecznym. To bardzo często jest celem naszych projektów, więc starając się o to dofinansowanie, tak to sobie właśnie wyobrażaliśmy, że w takim obrębie będziemy działać. I dzięki programowi Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 udało nam się pozyskać na ten cel ponad 2 miliony złotych. W ramach tego projektu przy 15 krakowskich szkołach powstaje infrastruktura, która łączy zieleń i wodę, sprzyja bioróżnorodności, bo mówimy tutaj o zbiornikach retencyjnych, mówimy o ogrodach deszczowych, mówimy o zbiornikach na deszczówkę, ale też o różnego rodzaju nasadzeniach, o rabatach, o sadzeniu krzewów, o sadzeniu roślin jadalnych, więc tutaj tych działań jest bardzo dużo. W zależności od tego, jakim miejscem dysponuje szkoła, jakie mamy możliwości, to takie działania projektowe są dopasowywane. I dla każdej szkoły będzie stworzony projekt takich działań i oprócz tej infrastruktury, takiej twardej, która powstanie po prostu przy szkole, ten projekt stawia też na edukację, więc w szkołach odbywają się zajęcia edukacyjne, odbywają się też różnego rodzaju pikniki, w trakcie których uczniowie dobrze się bawią, ale też zdobywają wiedzę. I co więcej, każda klasa w szkole jest przypisana do jakiegoś działania właśnie w ramach tego projektu, czyli staje się opiekunem. A to rabaty, a to zbiornika retencyjnego i na ten temat się edukuje, zdobywa wiedzę, staje się opiekunem właśnie tej inicjatywy przy szkole i jest takim w tej społeczności szkolnym krzewicielem wiedzy na ten właśnie dany temat. Więc tutaj mamy też w tym projekcie kilka grup docelowych, bo mamy przede wszystkim uczniów, którzy za chwilę będą dorośli, będą podejmować świadome decyzje, więc ta edukacja klimatyczna jest tutaj bardzo ważna, więc ta grupa docelowa wydaje się idealna do tego, żeby prowadzić taką długoterminową edukację. Mamy też nauczycieli, którzy tym projektem się opiekują, którzy współdziałają z uczniami, ale mamy też całe mnóstwo rodziców, którzy do tej szkoły przychodzą, zaprowadzają swoje dzieci, odbierają, widzą, co się dzieje, rozmawiają o tym z dzieciakami i są też odbiorcami tego projektu, może pośrednio, natomiast myślę, że to też ma ogromne znaczenie, bo będą widzieć efekty tych działań, a te przestrzenie, z których korzystają dzieci, będą stawały się bardziej przyjazne i zielone, no i przede wszystkim są na terenie miasta, więc w takim ogólnym ujęciu służą nam wszystkim. Natomiast no my zawsze mówimy o tym, że edukacja jest najważniejsza i oprócz tych działań, które możemy zrobić tu i teraz, warto pomyśleć o tym, co będzie w przyszłości. A to, co będzie w przyszłości, będzie dobre, jeżeli będziemy świadomi tego, co robimy.
4: Oczywiście, a czy docierają już do Państwa jakieś komentarze, informacje zwrotne na temat szczególnego zainteresowania uczniów daną tematyką?
3: Dzieciaki bardzo lubią grzebać w ziemi, więc wszystko to, co wiąże się z nasadzeniami, to, co można wykonać własnoręcznie, najbardziej ich interesuje, bo to jest trochę tak jak w takim powiedzeniu, że jeżeli o czymś się mówi, to może to zapamiętamy, ale jeżeli coś się robi, to na pewno zapamiętamy. Jeżeli robimy to sami, to to z nami zostaje, więc myślę, że to wszystko, w co dzieciaki mogą być bezpośrednio zaangażowane, to jest największe dobro tego projektu i ta infrastruktura, która zostanie dla kolejnych klas, dla kolejnych uczniów i która sprawi, że ten teren szkoły będzie bardziej przyjazny. Więc cieszymy się, że dzięki tym środkom unijnym w tych 15 placówkach uda nam się zrealizować takie działanie, ale też wynikiem tego projektu będzie taki zbiór dobrych praktyk. To będzie taka publikacja zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, z której będą mogły skorzystać inne instytucje, inne miasta, więc myślę, że takie dzielenie się dobrymi praktykami ma ogromne znaczenie, bo my sami jako Kraków z takich działań bardzo często korzystamy i też biorąc udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i projektach, myślę, że ta wymiana doświadczeń jest też bardzo istotna.
4: Jakie informacje chcieliby Państwo tutaj zawrzeć w takiej publikacji?
3: Na pewno, co można zrobić na tych terenach przeszkolnych. Też zajmowanie się tym projektem, sprawdzenie, jaką mamy przestrzeń, dopasowanie konkretnych rozwiązań da odpowiedź w tych dobrych praktykach, które rozwiązania sprawdzają się na jakiej powierzchni, jak je usytuować na terenie szkoły, żeby można się było dobrze nimi zająć, żeby można się było później nimi opiekować. Więc myślę, że taka publikacja da podpowiedź, co w jakiej lokalizacji warto dopasować, jakie działania sprawdzają się najlepiej. I myślę, że to będzie taką najważniejszą wartością tej publikacji, żeby zebrać te działania, o których słyszymy jako o działaniach ekologicznych, natomiast najczęściej nie wiążemy ich z przestrzenią szkół. A myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wzbogacić przestrzeń szkół o tego rodzaju edukację z tego zakresu, bo ona się pojawia. Natomiast tak naprawdę nie jest nigdzie osobnym przedmiotem, nie uczymy się na ten temat, a myślę, że żyjąc w miastach i we współczesnym świecie musimy mieć sporo tej wiedzy takiej, która pokaże nam, jak kształtować przestrzeń wokół nas, tak żeby ona nam służyła, a nie szkodziła.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Jesienny wyjazd za granicę bierze pod uwagę połowa Polaków planujących urlop poza krajem. Głównie dlatego, że jest taniej. O szczegółach Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
5: Wrzesień i październik to miesiące, które zyskują na coraz większej popularności wśród klientów biur podróży. Pogoda na południu Europy, czy szerzej w basenie Morza Śródziemnego, o tej porze roku jest bardzo dobra. Nadal panują tam dosyć wysokie temperatury, typowo letnie. Morze jest nagrzane, woda w basenach ciepła. Hotele funkcjonują normalnie, a więc warunki do spędzenia typowego urlopu po urlopie czy po wakacjach są rzeczywiście idealne. To, na czym klienci najbardziej zyskują, wybierając się na urlop jesienią, to z pewnością ceny. Z porównań sezonu wysokiego, a więc wylotów w sierpniu z tymi z wylotami we wrześniu wynika, że różnice pomiędzy tymi dwoma miesiącami mogą sięgać średnio 10% na korzyść września. We wrześniu jest właśnie mniej więcej o 10% taniej. Wakacje.pl sprawdziły także, jak wyglądają ceny sierpniowe w porównaniu z październikowymi. Okazuje się, że te październikowe są niższe o około 20%. Tutaj mówimy o cenach transakcyjnych, a więc o tych, które faktycznie klienci płacą, kupując wakacje. Natomiast jeżeli spojrzymy na ceny rynkowe i popatrzymy na ceny hoteli najbardziej popularnych w takich kierunkach jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, a więc tych najbardziej popularnych, wówczas okazuje się, że różnica w cenie pomiędzy wyjazdem w szczycie sezonu a po sezonie może sięgać nawet 36%. Przeliczając to na pieniądze, przekłada się na 3, a nawet 4,5 tysiąca złotych oszczędności dla dwóch osób dorosłych. Z badań, które przeprowadził Instytut ARC Rynek i Opinia dla wakacje.pl w sierpniu tego roku, wynika, że 51% ankietowanych wskazuje wrzesień i październik jako miesiące, w których jeździ na zagraniczne wakacje. Oczywiście wśród powodów często wymieniane są zarówno ceny, ale też niższe temperatury na miejscu, które pozwalają spędzić czas w bardziej rozmaity sposób, bo nie tylko na plaży czy przy basenie, ale także zwiedzając w nieco łagodniejszym klimacie. Również klienci cenią sobie to, że na miejscu jest mniej osób, a więc łatwiej skorzystać z różnych atrakcji turystycznych. Nie trzeba stać w długich kolejkach do muzeów czy do restauracji. Jeśli chodzi o podsumowanie zainteresowania wyjazdami jesiennymi, to widzimy, że poza tymi najbardziej popularnymi kierunkami, o których wspomniałam, takimi jak Turcja, Grecja czy Egipt, dobrze sprzedają się także wyjazdy do krajów bałkańskich. I tutaj na przykład o 69% wzrosła rok do roku liczba rezerwacji do Czarnogóry. Jeśli chodzi o region bałkański, to dobrze sprzedają się także Złote Piaski w Bułgarii. Tutaj wzrosty sięgają 158% rok do roku, ale także Riviera Albańska ze wzrostami na poziomie 60%. 69% osób odkłada na zagraniczne wakacje pieniądze systematycznie przez cały rok, więc możliwość zaoszczędzenia z pewnością ma też tutaj dla nich znaczenie. Te różnice w cenach, które się pojawiają, dla wielu osób są czynnikiem decydującym. Ten produkt trzyma ceny podobnie jak w zeszłym roku. Różnice w kosztach pomiędzy wyjazdami w szczycie sezonu, a poza tym szczytem, wynikają przede wszystkim ze stawek, jakie touroperatorzy otrzymują od hotelarzy na wyjazdy w tym okresie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Archeolodzy w wakacje pracują. Wykopaliska zakończyli studenci z UKSW, którzy badali ukryte do tej pory pod ziemią zabytki warszawskiego Morysina.
6: Zakończył się sezon archeologiczny w rezerwacie Morysin, przylegającym do Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W czasie prac studenci archeologii pod okiem doktora Rafała Soleckiego odsłonili oficyny i fundamenty domu stróża, pałacu myśliwieckiego oraz gajówki, które były elementami infrastruktury XIX-wiecznego parku. Jak przekazał dr Solecki, odsłonięcia te ujawniły kilka ciekawostek.
7: Materiał zabytkowy, który jest pozyskiwany w trakcie badań, zasadniczo dzielimy na zabytki masowe i wydzielone. Wśród wydzielonych faktycznie pojawiło się kilka takich obiektów, które zasługują na uwagę. Jednym z nich jest na przykład talerz porcelanowy wyprodukowany w Wałbrzychu. Na podstawie serii Princess, tak możemy oszacować, że był wyprodukowany tutaj w okresie międzywojennym, prawdopodobnie lata 30 XX wieku i prawdopodobnie służył tym ostatnim użytkownikom tego obiektu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane, tak więc mamy cegielni z okolic Warszawy, ale także spoza Polski. W większości jest to materiał prawdopodobnie użyty wtórnie, tak więc pochodził z jakichś starszych rozbieranych budynków, bo mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
6: Dziś Morysin to rezerwat. Prace konserwatorskie muszą więc być prowadzone w harmonii z naturą. O procesie tym mówi Marcin Dawidowicz, wojewódzki konserwator zabytków.
8: Te obiekty wypadają z obiegu społecznego, a jednocześnie w tą przestrzeń wkracza przyroda. Więc to odkrywanie zabytku, dosłowne i symboliczne, jest skomplikowanym procesem, który na przestrzeni pewnie najbliższych lat będziemy tutaj obserwować, kiedy wydobywamy to miejsce fizycznie z władzy przyrody, kiedy podejmujemy ważne decyzje o przyszłości tego miejsca i kiedy wreszcie uruchamiamy już procesy konserwatorskie, budowlane, naprawcze, badania, między innymi właśnie badania archeologiczne, które tutaj są takim mocnym impulsem, który otwiera myślenie o tym miejscu na przyszłość.
6: Po zakończeniu prac w terenie przyszła pora na prace biurowe i planowanie. To one zdecydują o dalszym losie zabytków Morysina, mówi dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana Piotr Gurajec.
9: Teraz, gdy archeolodzy zeszli już z placu wykopalisk, czeka nas praca gabinetowa, koncepcyjna, kiedy będziemy zastanawiać się, jaki stopień konserwacji tego miejsca jest najbardziej odpowiedni, w jaki sposób go zabezpieczyć, czy go odtwarzać i jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakie funkcje ostatecznie powinny mu zostać nadane. Raczej nie planujemy w ten moment odbudowy tych budynków w całości. Byłoby to niezmiernie trudne i kosztowne. Natomiast jako taka trwała malownicza ruina, one się tutaj już wpisały w krajobraz i najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie, żeby one w stanie niepogorszonym, a tak naprawdę lepszym niż do tej pory, przetrwały dla następnych pokoleń.
6: A co w tym czasie stanie się z odsłoniętymi przez archeologów częściami zabytków? Jak przekazał dr Rafał Solecki, chwilowo znów zostaną zasłonięte.
7: Za pomocą geowłókniny zabezpieczymy odsłonięte mury, nadsypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
2: Pierwszy dzwonek nie będzie już spędzał snu z powiek. Dziś po prostu zadzwoni. Sen z powiek może spędzać zerwanie z nałogiem, na przykład odklejenie się od smartfona. Czasem nie możemy też spać przez pieniądze.
0: Prawda Antyradia.
2: 6.31. Grzegorz Kornacki. 14% z nas, prawie 5 milionów osób idzie dziś do szkoły. Ponad 3 miliony wybierają się do podstawówki, prawie 1 milion do liceów i blisko 700 tysięcy do techników. Gdański GUS o tym, co było dotąd i co raczej się nie zmieni. Aleksandra Gąsior.
3: Niezależnie od typu szkół, absolutnym hitem wśród języków obcych pozostaje angielski, którego uczyło się ponad 95% uczniów. Na drugim miejscu jest język niemiecki.
2: Jeden uczeń kosztuje budżet od 16 do 26 tysięcy złotych miesięcznie. Najwięcej w podstawówce.
0: Prawda Antyradia.
2: A propos podstawówek, koniec z komórkami w tych szkołach. Od dziś wchodzi w życie zakaz korzystania z telefonów, choć do końca roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady określone w szkolnych statutach. To jest okres, w którym placówki mają dostosować się do nowych przepisów.
0: Prawda Antyradia.
2: Zatrzymanie za fałszywe alarm w wojsku. Żandarmeria w Elblągu schwytała dwóch mężczyzn, którzy zawiadomili jedną z jednostek w Warmińsko-Mazurskiem o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi. Obu Polakom grozi do 8 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
2: Falklandy. Oto może toczyć się najnowsza burza z Donaldem Trumpem w roli głównej. Prezydent USA stwierdził, że rozważa zmianę stanowiska w sprawie wysp. Wcześniej The Telegraph donosił o groźbach ze strony Waszyngtonu. W Londynie mieli usłyszeć, że jeżeli nie zwiększą wydatków na obronność, Stany mogą wycofać poparcie brytyjskiej suwerenności nad wspomnianym terytorium.
0: Prawda Antyradia.
2: Luz? W finansach go nie mamy, deklaruje go 12% z nas. Połowie pieniędzy wystarcza, ale większe wydatki musi ona planować. 1/4 z nas żyje od pierwszego do pierwszego, a 6% ma kłopoty i z tym. Gdzie robimy cięcia? Na różnych etapach problemów. Rankomat i Grzegorz Demczyszak.
4: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
2: Najbardziej po kieszeni uderzają nas wydatki na jedzenie, prąd, wodę, ogrzewanie, paliwo, utrzymanie samochodu i utrzymanie mieszkania. Znaczy po prostu na życie. Na zegarach mamy teraz dokładnie 6.34. To oznacza, że już czas na pełną kulturę. Zaraz potem wracam z prognozą pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Spider-Man zupełnie nowy dzień, numerem 1 w kinach, choć nowym filmem był ponad miesiąc temu. Piąty weekend z rzędu utrzymuje się na topie w USA. Tym razem zarobił 22 miliony dolarów. Wielkim przegranym ostatnich dni jest Gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta. Produkcja zebrała tylko około 8 milionów dolarów przy budżecie w okolicach 100. Tom Cruise znów będzie szybki jak błyskawica. 36 lat po pierwszym filmie zapowiedziano kontynuację. Cruise znów zagra kierowcę NASCAR, Kołka Trickla. Partnerować mu będzie Anne Hathaway jako szefowa i inżynierka zespołu. Premiera 2 czerwca 2028 roku. Turbulencje wracają. Netflix zamówił serial osadzony w tym uniwersum. Tym razem tajemniczy samolot awaryjnie wyląduje w Denver. Pasażerowie nie będą wiedzieli, kim są ani skąd przylecieli. Daty premiery i obsady jeszcze nie ma.
6: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Uwaga, na burze mogą dziś pojawić się w Trójmieście czy w Olsztynie. Opady deszczu możliwe w całej północnej połowie Polski i w pasie centralnym. Na termometrach będzie dziś od 18 stopni w Olsztynie i w Koszalinie, przez 20 w Łodzi, 21 w Warszawie i w Poznaniu, 23 w Szczecinie czy w Opolu, maksymalnie do 25 w Krakowie oraz w Rzeszowie.
6: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie.
4: CPN skończył się z hukiem. Na części stacji po prostu zabrakło paliwa. Stres? Może w kolejce po benzynę. W pracy mamy to pod kontrolą. W tej prawdzie też górale w dwóch odsłonach. Zarobkowej i zabawowej.
5: Prawda Antyradia.
4: Jest to dokładnie siódma. Grzegorz Kornacki. Koniec CPN, początek problemów. To, że za paliwa płacimy więcej, to jedno. Drugie to to, że wczoraj stacje przestały obsługiwać kierowców. Na kolejnych z nich pojawiały się komunikaty o braku paliwa. Tam, gdzie paliwa nie zabrakło, po północy ceny mocno poszły w górę. Za 95, na przykład wczoraj trzeba było dać 6,64, dziś nawet o złotówkę więcej.
5: Prawda Antyradia.
4: Nie dla integracji z Unią Europejską. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, mieszkańcy Islandii w referendum sprzeciwili się wznowieniu negocjacji z Brukselą. Władze z wyspy jednak nie wycofują wniosku o członkostwo. Nie wiadomo, kiedy się przyda.
5: Prawda Antyradia.
4: Jesteśmy jak kwiat na tafli jeziora. Przynajmniej połowa z nas, bo tej połowy stres w pracy nie rusza. Pozostali wypracowali sobie sposoby na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi. Tych, którzy zupełnie sobie nie radzą, jest 8%.
6: Ci, którzy sobie radzą, zamiast na emocjach, skupiają się na szukaniu rozwiązań. Robią sobie przerwę na przewietrzenie głowy, rozmawiają ze współpracownikami albo stosują techniki relaksacyjne. Wszyscy starają się pracę zostawić w pracy. Prezent marzeń Wiktoria Pieńkosz.
7: Ponad połowa badanych pozytywnie ocenia swoją zdolność do odzyskiwania równowagi po stresujących wydarzeniach, przy czym 23% deklaruje, że potrafi zrelaksować się szybko i bez trudu, a 30% potrzebuje na to jedynie nieco więcej czasu.
6: Jednocześnie aż 2/3 pracowników mówi, że firmy robią za mało w kwestii wsparcia psychicznego. Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
4: Skrócona trasa dla koni w teatrach. Od dziś pilotażowo droga do Morskiego Oka będzie obsługiwana konno tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To test organizacji przyszłego systemu łączącego siłę koni żywych z siłą transportu elektrycznego.
5: Prawda Antyradia.
4: Tańce, zaloty i zaślubiny w góralskiej odsłonie. Do zobaczenia w Chorzowie. W Skansenie będzie prawdziwe góralskie wesele razem ze scenkami z tradycyjnych obrzędów. Widownia też nie będzie bierna. Marcin Gaweł.
8: Będzie można ozdobić szlajfki, które były elementem takiego stroju uroczystego. Zrobić takie drewniane łyżki, ozdobić. Pamiętają być może Państwo, że te łyżki do tej pory są jeszcze używane przy oczepinach. Tam uderza się w ręce tego pana młodego. Też możemy dowiedzieć się, skąd jest tego typu tradycja.
4: Sama impreza będzie w niedzielę o 13:00. Godzina zakończenia tego wydarzenia. No, może być płynna. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 7:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Od 18 do 25 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać w pasie centralnym i w całej północnej połowie kraju. W Trójmieście czy w Olsztynie możliwe też burze. Wieczorem sytuacja będzie się uspokajała. Może jeszcze padać w Szczecinie, Koszalinie czy w Olsztynie. I będzie wieczorem od 16 do 20 stopni.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Dzień dobry wszystkim. 9 minut po godzinie 7. Piotr Frank Marciniak. Witam serdecznie tych, którzy już są na nogach oraz tych, którzy śnią o tym, że jeszcze gdzieś tam w magicznej krainie snów lecą na wielkim smoku i za chwilę zabiją dinozaura dzidą. Nic z tych rzeczy. Witam w pięknym polskim kraju nad Wisłą 1 września. A wiadomo, że jak wrzesień, to zmienia się perspektywa. Trzeba rano wstać, zawieźć bąbelki do szkoły, odstawione jak po Nagrodę Nobla. Zapowiada się kolejny fantastyczny dzień. Pogodę dopisuje. Może gdzieś tam pada deszcz, ale po każdym deszczu zawsze jest słońce. Myśleliście może, że ja nie wrócę, ale niestety los miał inne plany. I tak sobie pomyślałem, a może ja się urodziłem w Australii i u aborygenów jestem spod znaku, który nazywa się bumerang i wróciłem tu zupełnie nieoczekiwanie. A ze mną jak zawsze nieprzewidywalna historia. Co ja mogę wam powiedzieć? Też miałem plany, że będę spał i śnił, a tu proszę bardzo. Trzeba zagrać, zabawić towarzystwo i sprawić, żebyście byli nakręceni jak dobry budzik i cykali od rana do wieczora, a więc pograjmy trochę dobrego roku.

Jestem przekonany, że jeżeli jedziecie ze swoimi dziećmi na rozpoczęcie roku szkolnego, bo tak myślę, że na pewno około 8, może 8:30, zależy gdzie. W każdym razie, kiedy słucha się takich numerów ze swoimi ukochanymi pociechami, to człowiek od razu czuje, że dzieci złapią ten klimacik i będą kochały muzykę rockową. A dzięki temu kiedyś zrozumieją, że kiedy będą same i wszyscy ich opuszczą, w życiu nie będzie im się układać, to zawsze mogą sięgnąć do rocka, bo rock jest dobry na wszystko. Czy ja mam jakieś dobre wspomnienia z czasu, kiedy byłem dzieckiem? Nie będę tu robił rachunku sumienia. Oczywiście robiłem od metra głupot i cały dzień, właściwie jak wyszedłem do tej szkoły, potem wróciłem, to już zajmowałem się tym, żeby robić wszystko, by pobiegać, poskakać, jak małpa na drucie, od rana do wieczora w ruchu. Nawet mojemu synowi powiedziałem kiedyś, że w jego wieku to ja przebiegłem 4 razy kulę ziemską. A za czym goniłem? Czy to teraz jest aż takie istotne? Najważniejsze, żeby był uśmiech. A dzieciom powiem tak, uczcie się, bo nauka to potęgi klucz. A kto ten klucz zdobędzie, temu w życiu lekko będzie. Może to inaczej szło, ale liczy się przekaz i dobra idea. Billy Idol, teraz dla waszych ukochanych dzieciaczków.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
9: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.

także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: na dwoje babka wróżyła. Na razie na takim etapie jest śledztwo w sprawie wykręcenia śrub w kołach samochodu prezydent Gdyni. WOŚP podliczył finał i wydatki. W tej prawdzie będą też zmiany w komunikacji miejskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Może było tak, ale może inaczej. To wnioski śledczych w sprawie możliwego poluzowania śrub w kołach auta prezydent Gdyni. O sprawie złoju robiło się głośno 2 tygodnie temu. Teraz prokuratura dostała opinię biegłego. Jak cytuje Trójmiejska Wyborcza, proces oddzielania się koła od pojazdu był procesem długotrwałym. Odłączenie nastąpiło po odkręceniu się kolejnych śrub mocujących. Nie jest możliwe ustalenie, czy odkręcenie śrub było efektem złego montażu, czy czyjejś ingerencji. Śledztwo trwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozliczony jak WOŚP, orkiestra podsumowuje zakupy za pieniądze z 33 finału. Za 301 milionów złotych udało się kupić ponad 3000 urządzeń dla oddziałów onkologicznych i hematologicznych w całej Polsce. Wśród nich specjalistyczne narzędzia robotyczne używane przy operacjach z zastosowaniem robotów Da Vinci.
1: Prawda Antyradia.
0: Zawieszony oddział chorób zakaźnych. Szpital w Ostródzie nie przyjmie w tym miejscu żadnego pacjenta do 20 września. Tak to przynajmniej wygląda na razie, bo dotychczasowy ordynator zrezygnował, a nowego nie ma. Starosta Andrzej Wiszkowski.
2: Rozmowy w tym tygodniu z 2 osobami, więc mam nadzieję, że któraś z tych osób się zdecyduje i szybciej nastąpi odwieszenie tego oddziału i dalej będzie on funkcjonował.
0: Nadal funkcjonują jednak poradnie retrowirusowa i chorób zakaźnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Powakacyjne zmiany w rozkładach jazdy w komunikacji miejskiej w całej Polsce ruszyły. W Krakowie z nowym rokiem szkolnym zmieniła się cała siatka połączeń autobusowych i tramwajowych. Spore zmiany odczują też pasażerowie jadący do Balic. Zarząd Transportu Publicznego Sebastian Kowal.
3: Zwiększyliśmy częstotliwość połączenia linii numer 300. Przypomnijmy, jest to linia, która łączy lotnisko z centrum Krakowa i linia ta teraz będzie kursowała przez cały dzień co 10 minut.
0: Szczegóły na stronach lokalnych przewoźników. Jest 7:32.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Sport w Antyradiu.
5: Zaczynamy od US Open. Maja Chwalińska żegna się z turniejem po poraż z Amerykanką Taylor Townsend 0-2. Dalej gra Hubert Hurkacz, który pokonał Damira Dżumhura 3-1. W kolejnej rundzie zobaczymy także Igę Świątek. Polka w 87 minut odesłała do kąta Chimkę Xiufang, wygrywając 2-0. Trwają siatkarskie mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W 1/8 finału reprezentacja Polski pokonała Portugalię 3-0. Rywalki próbowały postraszyć nasze dziewczyny, ale to nie był czas na Halloween. W czwartek ćwierćfinał Polki sprawdzą się z Holandią. Zakręciła się trenerska karuzela w Ekstraklasie. Spadł z niej trener Rakowa Częstochowa Dawid Kroczek. Czarę goryczy przelała porażka w ostatniej kolejce z Jagiellonią Białystok 2-5. Trener Kroczek był w Częstochowie od maja i w nowym sezonie w 4 meczach zaliczył 4 porażki. Rozpoczęło się poszukiwanie nowego coacha.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Do 25 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Przelotne deszcze możliwe w centralnej Polsce, a także w północnej części. Nocą padać powinno już w Koszalinie, no i oczywiście będzie chłodniej niż w ciągu dnia.
6: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank.

The Black Keys. Uwielbiam ten kawałek. Bardzo dobra kapela. Oni potrafią zapewnić rozrywkę o 7:42 z samego rana. I dobrze, że są takie numery. A dziś szczególnie. Byłem na zewnątrz i patrzę, no faktycznie piękna jest ta pogoda i zapowiada się uroczy pierwszy dzień września. To dobrze. Widocznie ktoś pomyślał o tym, że te nowe pokolenia powinny mieć wspaniałe wspomnienia z tego pierwszego dnia, bo przecież niektórzy dziś po raz pierwszy pójdą do tej szkoły i zobaczą, jak to wygląda od środka. Może słyszeli od braci i sióstr różnego rodzaju dziwne opowieści, a teraz będą mogli zmierzyć się z rzeczywistością i swoje oczekiwania postawią na tej szali. A to zapowiada niesamowite emocje w przyszłości. Wszystkim oczywiście życzymy wytrwałości, a rodzicom cierpliwości, bo cierpliwość w tej historii jest podstawowym kluczem do zrozumienia tego, jak to jest możliwe, że na przykład 16 razy mówisz komuś, żeby coś zrobił, a on tego nie robi, a potem jest zdziwiony, że tego nie zrobił, mimo że mu mówiłeś, że ma to zrobić. Czyste szaleństwo i na tym właśnie polega potęga młodości. A teraz to zagra.

10 minut godzina 8. Nieśmiertelny jest ten kawałek. Nieważne kiedy go zagramy, czy rano, w południe, czy wieczorem. Ten numer lecieć powinien na każdej lekcji muzyki na początku i dla przypomnienia na samym końcu przed dzwonkiem. Proszę Państwa, bez strat własnych dojeżdżamy pierwszą godzinę poranka we wtorek, 1 września, nadciąga godzina 8, a potem już będziemy się przesuwać w kierunku tego, żeby weszło nam to wszystko jeszcze lepiej. Bo dlaczego ma nie wejść? Życie jest tylko jedne i należy się cieszyć z małych, ale to naprawdę małych rzeczy. Na przykład ja sobie wczoraj kupiłem serek wiejski i śmiałem się jak głupi do sera. A dlaczego? Po prostu było mi miło i przyjemnie, że mogłem sobie pozwolić na odrobinę luksusu. Zresztą wczoraj zapowiadałem, że zrobię coś kompletnie szalonego i ten serek wiejski akurat się jakoś tak napatoczył, to mówię, wezmę. I wziąłem. Wziąłem nawet dwa. I zjadłem. I nie oglądałem się za siebie.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
15: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Shaker.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nowy rok, nowe zasady, czyli obowiązkowa edukacja zdrowotna w szkołach. Skarżymy się na urlop, bo szef nie daje nam go wykorzystać. W tej prawdzie też nowy cennik parkowania i przejazdów.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Obowiązkowa edukacja zdrowotna już tu jest. Od dziś to normalny przedmiot w szkołach. Wyjątkiem będzie moduł o zdrowiu seksualnym. Ta dobrowolna część nie będzie podlegała ocenie i nie wpłynie na zdawanie do następnej klasy. Edukacja zdrowotna na początku to będzie 1 godzina w tygodniu. Nauczanie będzie w klasach 4-8 w podstawówce. W szkołach ponadpodstawowych 1 godzina tygodniowo przez 2 lata. A skoro o początku roku szkolnego, to i o końcu wakacji. 800 razy skarżyliśmy się w tym roku inspekcji pracy na urlop. Chodzi o niemożliwość wykorzystania przysługujących nam dni w terminie zgodnym z przepisami.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmiany w Pentagonie. Wiceszef odpowiedzialny za siły lądowe USA podał się do dymisji. Sprzymierzony z J.D. Vance'em Dan Driscoll miał być w długotrwałym konflikcie z szefem Pete'em Hegsethem.
0: Prawda Antyradia.
1: Najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce. To niecałe 4%. Na drugim miejscu mazowieckie 4,5%. I tutaj stopa bezrobocia lekko wzrosła.
2: Mazowsze, jeśli chodzi o rynek pracy, jest mocno podzielone. Województwo ciągnie Warszawa. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sierac.
3: Miasto stołeczne Warszawa cechuje się najniższą stopą bezrobocia w Polsce. Gorzej już wygląda pod tym względem region mazowiecki regionalny. Tym niemniej per saldo Mazowsze na mapie Polski w porównaniu do innych regionów rzeczywiście ma się bardzo dobrze.
2: Bezrobotni na Mazowszu to w większości mężczyźni po 45 roku życia i z wykształceniem podstawowym. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowe ceny w komunikacji miejskiej w Olsztynie, podobnie w strefie parkowania. Zyskać mają mieszkańcy rozliczający w mieście PIT, którzy zapłacą mniej od pozostałych. No na przykład miesięczny abonament dla kierowców spoza miasta 300 zł, olsztynianie zapłacą 250.
0: Prawda Antyradia.
1: Zdjęcia, pocztówki, dokumenty. Takie przedmioty można przynosić do studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Powstaje archiwum społeczne Adelina Gołębiowska.
4: Zależy nam naprawdę na wszystkich rzeczach, które jakkolwiek są ze studiem filmów rysunkowych związane. I co najważniejsze, my tych rzeczy nie będziemy zabierać, my je tylko wypożyczamy, żeby je zeskanować, sfotografować, opisać. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest chętny, to nagrywamy także opowieści.
1: Przed przyniesieniem przedmiotów skontaktuj się ze studiem mailowo albo telefonicznie. Jest prawie 8:03, to była Prawda Antyradia. Od 18 do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe w północnej połowie kraju i w pasie centralnym. Burzowo może zrobić się w Trójmieście i w Olsztynie. Jutro przelotne deszcze na północy. Będzie od 19 stopni w Koszalinie przez 21. W Trójmieście 23 w Warszawie i 25 w Krakowie. Do 26 w Rzeszowie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

wspaniale Rolling Stonesi nabili tempo, nam 11 minut po godzinie 8, 1 września we wtorek. Trudno w to uwierzyć, ale Brytyjczycy prosto z Londynu są już na muzycznym rynku od 64 lat. Dajcie spokój, jak oni to robią, co oni jedzą, co oni piją, gdzie oni przebywają, że mają taki power i ciągle im się chce. A za chwilę, proszę Państwa, pójdziemy za ciosem i zagramy kawałek, który ma lat, o ile dobrze to wyliczyłem sobie już wcześniej, to chyba wychodzi, że będzie 42. Zgadza się. 6 sierpnia pojawił się ten singiel na muzycznym roku rynku w 1984 roku i zapowiadał album Power Slave. No i wiadomo, że chodzi o kapelę, która nazywa się Iron Maiden. To jeden z moich ulubionych albumów. Kiedyś tak robiłem sobie zestaw, czy akurat Power Slave to jest najlepsza płyta Iron Maiden. No i jak nie patrząc, czy z lewej, czy z prawej, czy z centrum, wyszło, że to jednak jest ten najlepszy albumik. I ta niesamowita pioseneczka, 5.49, to też dobre tempo w sam raz, o tej porze, w poranku w Antyradiu.

0: Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale jest taka szansa i taka możliwość, żeby jeszcze w tym roku 1 października pojawić się w Las Vegas. Słuchacz Antyradia z osobą towarzyszącą będzie miał szansę trafić do tej wielkiej kuli multimedialnej, tego miejsca, można powiedzieć, magicznego, gdzie zagra Metallica i będziecie mogli sprawdzić, jak to wszystko wygląda od środka. Taką mamy akcję w Antyradiu. Trzeba słuchać nas od rana do wieczora i kto wie, do kogo się uśmiechnie los. A wiadomo, jak Las Vegas, nie tylko koncercik. W wolnej chwili można zaliczyć kasyno, pociągnąć i zostać milionerem. Takie atrakcje mamy dla Was. Ale to wszystko wyjdzie w praniu i na antenie Antyradia, tak więc słuchajcie, bądźcie czujni jak ważka, bo kto wie, może to dla Was los przygotował nieprawdopodobną niespodziankę.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
3: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Pożarowcy, służby, śledztwo. Gęsto robi się wokół wydarzeń w Skarżysku Kamiennej. Gęsto też od telefonów zrobi się w szkolnych szafkach. W tej prawdzie będzie także Kraków, który od dziś pije mniej.
7: Prawda Antyradia.
8: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Obcy wywiad. Te słowa padają wprost w śledztwie dotyczącym wczorajszego pożaru w WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej określa tę sprawę jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP i dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Sprawca, któremu grozi dożywocie, miał podpalić zakład firmy produkującej m.in. drony celowo, podkładając łatwopalny ładunek. Efekt to zniszczenia na co najmniej 15 milionów złotych. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
7: Prawda Antyradia.
8: Po rozmowie z przedstawicielami USA Wołodymyr Zełenski omówił ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem potencjalną datę ich wizyty w Kijowie. Prezydent Ukrainy opisał też aktualną sytuację na froncie i rosyjskie ataki na jego kraj. Tylko minionej nocy w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób.
7: Prawda Antyradia.
8: Koniec z telefonami w podstawówkach. Jak już wiecie z Prawdy Antyradia, od dziś uczniowie formalni nie mogą korzystać ze smartfonów na lekcjach. Niektóre szkoły już to przetrenowały, jak Gdańska Szkoła Szermierki. Adam Władek.
9: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się. Dzieciaki na przerwach ze sobą rozmawiały, więc to jest jakby takie trochę potwierdzenie też naszej działalności, no i usankcjonowanie prawem tego, co mam do tej pory.
8: Rok szkolny zaczyna dziś prawie 5 milionów uczniów i ponad 700 tysięcy nauczycieli. Do podstawówki pierwszy raz idzie blisko 400 tysięcy dzieciaków.
7: Prawda Antyradia.
8: Wystarcza na bieżące wydatki i można sobie pozwolić na coś ekstra bez liczenia. To się nazywa luz w finansach i taki luz ma 12% Polaków.
10: Ponad połowa Polaków twierdzi, że starcza im na bieżące potrzeby, plus od czasu do czasu na coś ekstra. Reszta ma gorzej. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
11: Co czwarty respondent deklaruje, że dochody wystarczają głównie na podstawowe potrzeby, a 6% ma problem nawet z pokrywaniem bieżących kosztów.
10: Co najbardziej uderza po kieszeni? Velobank, Piotr Arak.
12: Największą częścią ich budżetu pochłania żywność oraz codzienne zakupy. Do tego dochodzą rachunki za mieszkanie, zdrowie czy transport.
10: Trzeba oszczędzać.
11: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
7: Prawda Antyradia.
8: Dłużej nie pijemy w Krakowie. Nocna prohibicja od dziś obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie od północy do 5:30, jak dotąd. Jest 8:32.
7: Sport w Antyradio.
13: Startuje pierwsza runda nowej edycji Pucharu Polski w piłce nożnej. Dziś zaplanowano 12 spotkań. Jest kilka par, na których warto zawiesić oko. Siarka Tarnobrzeg zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Chemik Bydgoszcz z Piastem Gliwice. Odra Opole powalczy z Wisłą Kraków. A Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Start 20:30. W Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet odbędą się dwa meczyki w 1/8 finału. O 15:00 Belgijki zagrają z Niemkami, a Turcja sprawdzi Azerbejdżan. Start 18:00. Dziś w US Open wieczorem zobaczymy w akcji dwie polskie rakiety. O godzinie 21:00 Magdalena Fręch zagra z Iwą Jowicz, a na 23:00 zaplanowano spotkanie Magdy Linet z Francesco Jones. Kolejny serwis jutro, 7:30.

0: 25 stopni dziś na termometrach. Nadal całkiem przyzwoicie, choć ma być sporo chmur. W pasie centralnym i na północy może popadać deszcz. Wspomniane 25 stopni będzie dziś w Krakowie i w Rzeszowie, 23 w Słonecznym Oporu i w Katowicach, 21 w Poznaniu i w Warszawie, 19 stopni w Trójmieście, 18 w Olsztynie.
1: Desperanos w Antradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

W tym roku 30 lat na muzycznym rynku. Kapitalny zespół. Trzeba posłuchać wolnej chwili i sięgnąć do korzeni rocka. 8:42 i przesuwamy się, proszę Państwa, w poranku. Już teraz jest znacznie lepiej, kiedy obudziłem się dziś o 5:17. To nie było to miłe doświadczenie. Ani jednego ptaka nie usłyszałem. Nie zobaczyłem żadnego zwierzęcia, nie licząc moich dwóch kotów, które patrzyły się na mnie jak wariata. Co ja robię o tej porze? No ale potem trzeba było im dać jeść, troszeczkę pomyziać i wypuścić na zewnątrz, żeby poczuły zew natury. No ja też siebie wypuściłem na zewnątrz i dzięki temu pojawiłem się w studio i od rana palę durnia. No ale najważniejsze, że przesuwamy się w tygodniu. Poniedziałek za nami, wtorek trwa w najlepsze, a nadciąga środa. A wiadomo, że jak pyknie pół tygodnia, to już można gdzieś tam z tyłu głowy snuć plany o tym, co będziemy robić w piątek. A ten weekend to pierwszy weekend po wakacjach. Niezwykle.

0: tylko grupa Alien and Farm z utworem Smooth Criminal mają na rozkładzie ten kawałek, bo także warszawska grupa thrash metalowa Testor wzięli to kiedyś na warsztat. Jak ktoś nie zna, to można to sobie wygooglać. No ale ten numer znany jest przede wszystkim z tego, że w wersji z Moonwalkera objawił się tam słynny skłon antygrawitacyjny. Polegało to na tym, że Jackson razem z tancerzami wykonał głęboki pochył, nie odrywając stóp od ziemi. Wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o sprawy związane z tak zwanymi ćwiczeniami, gibkością organizmu i tym całym anturażem, który sprawia, że człowiek może wejść do pudełka na buty i wyjść z niego i nic mu się nie stanie. Nie będę mówił, że też tego próbowałem, bo próbowałem, a ja, każdy tego próbował. Udało mi się to tylko raz, kiedy to moi koledzy trzymali mnie, żebym nie padł na twarz. Dlatego do dziś pamiętam ten kapitalny numer.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga. 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG M-Zoom. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
8: Teraz M-Zoom w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
13: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
14: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
17: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
15: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: może to koniec paraliżu. Jest jakiś ruch w PKO-lu po zatrzymaniu prezesa. Zatrzymania też za pranie pieniędzy z oszustw. To cyberpolicja w akcji. W tej prawdzie także komiksy na wystawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Ruszyło się coś w PKO-lu. Upoważniony przez aresztowanego Radosława Piesiewicza wiceprezes zwołał posiedzenie prezydium zarządu komitetu. Będzie ono za tydzień. Mieczysław Nowicki dostał upoważnienie od prezesa w zeszłym roku, nigdy dotąd go nie wykorzystywał. O dalszych działaniach zgromadzeni zdecydują wspólnie. Piesiewicz trafił za kraty w związku z zarzutami dotyczącymi afery Zonda Krypto.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie miałam wielkich nadziei na wynik, tak mówi Maja Chwalińska po tym, jak odpadła w pierwszej rundzie US Open. Przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6. Świątek za to pochwaliła samą siebie za wycofanie się z rywalizacji par mieszanych. Jak stwierdziła, miała czas, żeby się zregenerować. W singlu wygrała pierwszy mecz i oczekuje na kolejny. Do drugiej rundy awansował też Hubert Hurkacz.
1: Prawda Antyradia.
0: Zatrzymania za oszustwa i pranie pieniędzy. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości schwytało 7 członków zorganizowanej grupy, która oszukiwała ludzi na popularnym portalu sprzedażowym. Oferowała sprzedaż maszyn budowlanych. Mowa o koparkach, wózkach widłowych i ciągnikach. Wyłudzone tak pieniądze były wypłacane w bankomatach, transferowane między kontami, aż w końcu trafiały na rynek kryptowalutowy. Zatrzymani trafili do aresztu, grozi im do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 2 miliony złotych na bezpieczeństwo. Tyle do końca roku wyda Iława, która za przyznane rządowe pieniądze przebuduje jedną z hal na magazyn obrony cywilnej. Burmistrz Dawid Kopaczewski.
2: Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu. Pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy.
0: Ratusz projektuje też nowy schron na osiedlu piastowskim. Ten powstanie pod zaplanowaną halą sportową. Budowa ruszy w przyszłym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Komiks też może być na wystawie. W warszawskim domu aukcyjnym Desa Unikum można zobaczyć ponad 100 prac związanych z polskim komiksem.
3: Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok, Diplodok czy Kleks. To część bohaterów, których można zobaczyć na wystawie. W sumie 80 lat historii polskiego komiksu. Desa Judyta Majkowska.
4: Szczególną uwagę poświęcamy Tadeuszowi Baranowskiemu, twórcy między innymi Podróży Smokiem Diplodokiem, do którego planszę można u nas znaleźć.
3: Oprócz bohaterów z czasów PRL jest też powiew współczesności. Prace Piotra Kowalskiego, który jako pierwszy Polak rysował dla Marvela. Wystawa plansz i szkiców będzie czynna do 9 września. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest prawie 9:03. Uwaga na burze, mogą dziś pojawić się w Trójmieście czy w Olsztynie. Opady deszczu możliwe w całej północnej połowie Polski i w pasie centralnym. Na termometrach będzie dziś od 18 stopni w Olsztynie i w Koszalinie, przez 20 w Łodzi, 21 w Warszawie i w Poznaniu, 23 w Szczecinie czy w Opolu, maksymalnie do 25 w Krakowie i w Rzeszowie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Proszę Państwa, mamy 10 minut po godzinie 9. Oprócz tego, że dziś dzieci poszły do szkoły, żeby zobaczyć, jak to wygląda po 2 miesiącach nic nie robienia, to jest to również bardzo ważny dzień dla wszystkich kibiców piłkarskich, bowiem startuje Puchar Polski w piłce nożnej. No i oczywiście wszystko rozpoczniemy o godzinie 14.30, kiedy to Korona Kielce, druga drużyna, zmierzy się z Radomiakiem Radom, a potem już poleci Podhale Nowy Targ, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ZKS Kluczewia, Pogoń Siedlce, Chemik Bydgoszcz, Piast Gliwice, Wisła Druga Płock, Puszcza Niepołomice, Siarka Tarnobrzeg, Zagłębie Lubin, Odra Opole, Wisła Kraków, Polonia Środa, Sandecja, Nowy Sącz, MKS Kluczbork, Lechia Gdańsk, Stal Rzeszów, Podbeskidzie, Wigry Suwałki, Termalika Nieciecza i Motor Lublin Legia Warszawa o 20.30 zamknie dzisiejszą rywalizację w Pucharze Polski. To bardzo ważny dzień, bowiem przyjadą ekstraklasowe zespoły do miast, które dawno nie widziały polskich asów, jeżeli chodzi o futbol. I na przykład w takiej Bydgoszczy Chemik Bydgoszcz, Beniaminek trzeciej ligi, podejmie Piasta Gliwice. Mecz rozpocznie się o godzinie 16. Wielkie święto w Bydgoszczy. A że Puchar Polski ma to do siebie, że czasami lubi sypnąć niespodziankami jak ryżem na weselu. Także ja liczę na to, że tym razem niespodzianek nie zabraknie, bowiem na tym polega piękno polskiego futbolu. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy.

Fighters, 19 minut po godzinie 9. Kapitalna kapela, która jest na muzycznym rynku od 32 lat. Gdyby tak zliczyć te ich najlepsze numery z tych, o ile się nie mylę, 12 płyt studyjnych, to spokojnie mogliby wydać taką płytkę podwójną, The Best of Foo Fighters, i tam na bank znalazłoby się przynajmniej 24 nagrania. A na drugim biegunie jest kapela, która nazywa się Måneskin. Oni wydali do tej pory 3 płytki studyjne. Powstali w 2016 roku i można powiedzieć, że są dopiero na początku swojej muzycznej przygody. Czy mają w swoim składzie, jeżeli chodzi o numery, coś wyjątkowego, co sprawia, że kiedy puszczamy to w antyradio, serce bije wam szybciej, noga chodzi jeszcze szybciej, a gdyby była jeszcze jedna ta noga, to biegalibyście po suficie, albo przynajmniej chodzili szybciej. Mają taki numer i za moment go zagramy. Bardzo przyjemna piosenka, która sprawia, że człowiek cieszy się, że już jest 9:20. Za chwilę wybije 10:00, pojawi się kolega Ostry, a życie nabierze rumieńcu.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 18 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Dominika.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel. Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zróbmy to raz na porządnie. W PKOL chyba przelała się czara goryczy, gibała z problemami, czyli za mało Krakowa w Krakowie przed wyborami. Messi zdecydował, co dalej z grą w reprezentacji.
1: Prawda Antyradia.
0: 9:31. Grzegorz Kornacki. Skoro będzie już jedno spotkanie, zróbmy i drugie. PKOL budzi się po zatrzymaniu jego prezesa w sprawie afery Zonda Krypto. Po tym jak wiceprezes komitetu zwołał na za tydzień spotkanie prezydium zarządu, teraz część członków chce zwołania posiedzenia całego zarządu. Chodzi o to, żeby od razu uciąć ciążącą sprawę i odwołać z funkcji Radosława Piesiewicza. Jak mówią, to teraz sprawa nadrzędna.
1: Prawda Antyradia.
0: Kłopoty kandydata na prezydenta Krakowa. Podpisy popierające Łukasza Gibałę będą uznane za nieważne, jeżeli przy adresie podpisującego nie zostało dopisane miasto Kraków, bo na samej karcie przez ludzki błąd takiego dopisku zabrakło. Dura lex, sed lex. Gibała zapowiada jednak walkę do samego końca, podpisy zbiera dalej, teraz już pilnując Krakowa. Przedterminowe wybory na prezydenta miasta w ostatnią niedzielę września.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiana w podejściu do studiowania dla młodych to nadal szansa, ale podejmowanie innych decyzji niż to o studiowaniu przestaje być jakimś tabu. Fundacja Offschool, Wiktoria Nowak.
2: Milenialsy mówiono, że jak pójdą na studia, to potem to już dyplom w ręce i wszystko jest tak naprawdę otwarte dla ciebie. Okazało się to nie do końca prawdą, bo studia stały się masowe. Więc studia jak najbardziej, ale jeśli czujesz, że są dla ciebie, bo jeśli ty masz ten fach w ręce i czujesz, że będzie ci lepiej robiąc po prostu coś na przykład manualnego, nie jako dziesiąty wybór, ale jako pierwszy dla ciebie.
0: Uczelnie mierzą się też z tematem dropoutu, czyli porzucania studiów przed ich ukończeniem. Są miejsca, w których to dotyczy nawet kilkudziesięciu procent uczących się.
1: Prawda Antyradia.
0: Samochody zamiast familoku w Katowice planują rozebrać dwie kamienice na Bogucicach. W ich miejscu powstanie parking dla mieszkańców i dla gości budującego się centrum himalaizmu.
3: Na początek rozebrane zostaną dwie kamienice przy ulicach Górnej i Kraszewskiego. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
4: One zostały już jakiś czas temu opróżnione, mieszkańcy zostali skierowani do lokali zastępczych. Natomiast dlaczego zostaną zrównane z ziemią? Stan tych budynków pozostawia wiele do życzenia. Tak wiele, że jakiekolwiek inwestycje w nie byłyby już nieopłacalne, bo tu wymagałyby ogromnych nakładów finansowych, żeby doprowadzić te budynki do takiego stanu, który zapewniałby bezpieczeństwo tym mieszkańcom.
3: Prace mają ruszyć w tym roku i potrwają 17 miesięcy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny. Ostatni jego mecz to przegrana 0-1 z Hiszpanią w finale mundialu. Jest 9:33. To była Prawda Antyradia. Od 18 do 25 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać w pasie centralnym i w całej północnej połowie kraju. W Trójmieście czy w Olsztynie możliwe też burze. Wieczorem sytuacja będzie się uspokajała. Może jeszcze padać w Szczecinie, Koszalinie czy w Olsztynie i będzie wtedy od 16 do 20 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

bardzo dobry kawałek, The Hives, w sam raz o 9.41, żeby poruszyć tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. A chodzi o to, żeby wstać rano nabuzowanym, ale takim pozytywnie nabuzowanym. No i oczywiście ja tu sobie mogę opowiadać głodne kawałki, ale czas się zastanowić w mojej głowie, co dziś na obiad. To pytanie, które każdy mężczyzna musi sobie zadać z samego rana, żeby później ustalić cały gry plan, jak to rozpracować, żeby znaleźć czas na ewentualny meczek, jeżeli lubi futbol, albo inne przyjemności, które nagle ujawnią się w jego życiu i chciałby mieć odrobinę czasu dla siebie i tylko dla siebie. A wiadomo, jak jest wolny czas, to człowiek wtedy myśli o niebieskich migdałach, przebywa gdzieś w wyobraźni, w dalekich światach, gdzie toczy boje, które zapamiętał z dzieciństwa. I tak to się wszystko pomalutku kręci. I nieoczekiwanie, niebawem będzie godzina 10, a wtedy do gry wjedzie kolega Ostrowski, który zaprezentuje Państwu swoje maksymalnie nieograniczone możliwości. To wszystko się zbliża, tego nikt nie pokona, a ja dorzucam oczywiście jeden z najwspanialszych numerów w historii polskiej muzyki rockowej.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: No i proszę Państwa, wypełniło się 9:52. W studio kolega Ostry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę spotkać w studio wielbiciela futbolu, człowieka, który nawet prowadząc listę przebojów ogląda mecze piłkarskie. Ciekawiło mnie zawsze to, czy ty grałeś kiedyś w piłkę.
1: Nigdy nie grałem zawodowo, grałem amatorsko na dwóch pozycjach, napastnik i bramkarz.
2: Ja byłem napastnikiem, kiedy grałem, ale to w halową piłkę.
1: Ale rzuciłem, lubiłem się rzucać też, nie?
2: Wiesz, każdy lubi się rzucać, szczególnie na ulicy, jak jedzie i dzieją się dziwne rzeczy. Niektórzy nie wytrzymują presji i zaczynają się rzucać już naprawdę na serio. Natomiast ja po prostu tam sobie coś pobulgoczę pod nosem i jadę dalej. A ty?
1: A ja jeżdżę bardzo ostrożnie, żeby mi się teraz, wiesz co, wał nie urwał.
2: To trzymam, żeby twój wał był w porządku.
1: Do jutra, proszę Państwa, do jutra.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Produkcja Nie Hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Koniec leżenia do góry brzuchem. Zaczyna się szkoła bez telefonów i ze zmianami. Jemy więcej mięsa, pijemy mniej piwa. Menu Polaków podsumowane. W tej prawdzie też problemy brazylijskiego mięsa w Europie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. To pierwszy raz dla blisko 400 tysięcy dzieciaków. Tyle pierwszaków pierwszy raz idzie dziś do szkoły. W sumie rok szkolny zaczyna prawie 5 milionów uczniów i ponad 700 tysięcy nauczycieli.
2: Początkiem roku uczniowie niekoniecznie są zachwyceni, ale nie bardzo mają wybór.
3: Trzeba się uczyć.
2: Plecak na plecy wrzuci około 5 milionów uczniów. Gdański GUS, Aleksandra Gąsior.
4: To ponad 14% ludności naszego kraju.
2: Niektórzy będą mieli ciekawiej niż inni. Pierwszaki i czwartoklasiści zaczną się uczyć według nowej podstawy programowej. A w podstawówkach nie będzie można korzystać z telefonów. Empik, Milena Malinowska.
5: 65% rodziców popiera zakaz używania telefonów w szkołach.
2: Większe obawy budzi nowe stołówkowe menu, w którym będzie mniej mięsa. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale mięsko to poproszę, tylko bez popitki. Tak wyglądało nasze żywienie w skrócie w zeszłym roku. GUS przebadał, co jedliśmy, a co piliśmy i wyszło na to, że statystycznie sięgaliśmy po mięso znacznie częściej niż wcześniej. Mowa o ponad 81 kg na głowę wobec nieco ponad 78 kg rok wcześniej. Jaj zjedliśmy 156, o 4 więcej. Ograniczamy za to cukier, którego nasypaliśmy sobie nieco ponad 41,5 kg. O kilogram mniej niż przy poprzednim badaniu. A co z tą popitką? Wypiliśmy około 179 piw na głowę wobec 186 rok wcześniej. Powiedzmy, że ta różnica to po prostu ta piana na dwa palce.
1: Prawda Antyradia.
0: Zostajemy przy mięsie, bo robi się zamieszanie wokół tego z Brazylii. Pojutrze Unia Europejska zawiesi import tamtej drobiu i wołowiny. To przez niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania wymogów sanitarnych. W szczególności chodzi o stosowanie antybiotyków w hodowli.
1: Prawda Antyradia.
0: Ciągle liczymy na negocjacje, tak mówi prezydent Iranu o relacjach z USA, pomimo wznowionych ostatnio wzajemnych ataków.
1: Prawda Antyradia.
0: Udało się, tak warszawskie ZOO może podsumować akcję Zostaw, nie porywaj, uczącą, że nie każde młode zwierzę na ulicy potrzebuje pomocy. Dyrektor Andrzej Kruszewicz.
6: Widzimy efekty edukacyjne tych ptaków, które na pewno niepotrzebnie zostały zabrane, ubywa. Większość młodych ludzi doskonale wie, żeby niepotrzebnie nie zabierać. Te egzaltacje dotyczą raczej starszego pokolenia, które chce być opiekuńcze w stosunku do dzikiej przyrody.
0: Od kilku miesięcy w ZOO działa Ptakomat, miejsce do zostawiania ptaków w potrzebie. Jest prawie 10:03. To była Prawda Antyradia. Do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Słońce będzie, ale nie zabraknie też zachmurzenia w centralnej i północnej Polsce. Możliwe są też opady deszczu. Nocą może popadać w Koszalinie i tyle. Będzie przy tym od 10 stopni w Rzeszowie, przez 12 w Szczecinie i 13 w Warszawie, maksymalnie do 17 w Katowicach.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Jest 12 minut po 10. Niewątpliwie słuchają Państwa Antyradia. Dziś dla wielu osób ważna jest liczba 23. Dlaczego 23? Bo tyle ponownie wynosi od dziś VAT na paliwa. Standardowa stawka wróciła o północy. Ostatnio mieliśmy 8%, ale już małe miki, to zostało za nami. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień pisania listów. No dobrze, dzień małej czarnej sukienki, dzień rudych kotów, dzień różowego Cadillaca oraz dzień Gyrosa. Powiem Państwu, że za chwil kilka powiadomię, któreż to danie jest najdroższe i najczęściej spożywane przez Polaków. Zdziwienie malutkie się pojawi zapewne na wielu twarzach, ale no cóż, nie kebab, nie. Proszę Państwa, jedziemy dalej z Blondie.

0: 24 prawie minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, dzień bez Donalda Trumpa, dzień stracony. Donald Trump stwierdził, że jezioro Ontario leżące na granicy Kanady i Stanów przestanie się nazywać Ontario, tylko będzie się nazywało Ameryka. Bo większa część tego jeziora jest po stronie amerykańskiej. No i tak się stało. Nawet niektórzy twórcy map Google przystosowały się do tej nazwy. Pomijając to, że Ameryka to była nazwa pociągu Adolfa Hitlera, to też są takie przypadki, bo na przykład kanał angielski po drugiej stronie nazywa się kanał La Manche. W związku z powyższym jakaś prawda w tym jest i sens. Kanał La Manche i jezioro Ameryka. Rdzenni z Kanady twierdzą, że to jest skandal, no ale cóż, Trump stwierdził, Trump zarządził, pewnie tak będzie. Rodaczki i rodacy, a my jedziemy dalej z Antyradiem.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga. 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Włączamy turbo. Top w Antyradiu, czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Promocja trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock.
3: Black Hole Sun, won't you come?
2: Three Days Grace.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

już tym końcem jeziora Ontario, proszę Państwa, które nazywa się Ameryka od pewnego momentu dzięki Donaldowi Trumpowi. Też się zastanawiam, jakie to by jeziora na granicy na przykład Polski z Rosją albo jakieś tam przestrzenie nazwać podwójnie i wtedy będzie tak jak trzeba. Trzymajmy się swojego i bądźmy mocarzami.

0: oczywiście wielkie dzieło na antenie Antyradia. Proszę Państwa, Zwońcik, prawda, Antyradia, pełna kultura. Potem powiem Państwu, jakież to danie w Polsce jest numero uno.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: wakacje na polskich drogach podsumowane przez policję. Po wakacjach na drogach nie jest najlepiej. Mamy tragiczny wypadek w Śląskiem. W tej prawdzie też o plażowiczach już po plażowym sezonie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. 312 osób zginęło w blisko 300 śmiertelnych wypadkach drogowych. W sumie wypadków było prawie 4700. Tak policja podsumowuje zakończone właśnie wakacje. Okazuje się, że śmiertelnych wypadków było ponad 20 mniej niż przed rokiem. Ofiar mniej o 65.
1: Prawda Antyradia.
0: I od razu przechodzimy do wypadku powakacyjnego. 4 osoby zginęły na A1 na wysokości Mykanowa. To śląskie. Według wstępnych ustaleń ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Przejazd w stronę Gliwic został całkowicie zablokowany.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie tylko na drogach brawura nas zabija, to ona jest też jednym z głównych problemów plażowiczów, zwłaszcza tych po spożyciu. Tak na koniec sezonu mówi koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu, Kacper Adamkiewicz.
2: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce, te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby.
0: Tylko w Gdyni w lipcu ratownicy interweniowali na plażach blisko 200 razy, w Sopocie ponad 50.
1: Prawda Antyradia.
0: To jest coś więcej niż wojna hybrydowa. Coraz głośniej tak mówi się w Niemczech o incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku. Rosyjski sprzęt z materiałem wybuchowym nie wyleciał tam w powietrze, tylko przez przypadek. Rządzący ciągle szykują odpowiedź. Według nieoficjalnych informacji to mają być sankcje. Rozważane jest też zamknięcie ośrodka promującego rosyjską kulturę w centrum Berlina albo szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi pocisków dalekiego zasięgu Taurus.
1: Prawda Antyradia.
0: Ciepło ze śmieci? Niewykluczone. Jedna z firm chciałaby na warszawskich Bielanach wybudować spalarnię śmieci, która zasili miasto w ciepło. Dzielnica podchodzi do tematu ostrożnie. Burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
3: Ja nie wyobrażam sobie, żeby taka inwestycja mogła być przeprowadzona bez konsultacji z mieszkańcami. Wytłumaczenia, jak ten zakład ma funkcjonować, jakie są plusy i minusy jego funkcjonowania. Więc na pewno będziemy na ten temat jako Rada Dzielnicy, jako zarząd się wypowiadać. Na pewno będzie zwołane też posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tym zakresie i pewnie nie jedno.
0: Firma zapowiada, że raport o wpływie inwestycji na środowisko będzie przygotowany jesienią. Jest prawie 11:03. Czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat.
5: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Od 18 do 25 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe w północnej połowie kraju i w pasie centralnym. Burzowo może zrobić się w Trójmieście i w Olsztynie. Jutro przelotne deszcze na północy. Będzie od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Trójmieście, 23 w Warszawie i 25 w Krakowie. Maksymalnie do 26 w Rzeszowie.
5: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy A2.

Cielesnym Demosterskim jako żywo. To jakiś taki pstryczek mój kolega wyłącza, odpalam mikrofon, a to nie działa, ale teraz jak nacisnąłem pstryczek, to zadziałał. Proszę Państwa, a w kwestii tych podwyżek cen paliw pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał: CPN, kolejki po paliwo jak w czasach, kiedy były tylko CPN. No cóż, polskiemu rządowi udało się dogonić Wielką Brytanię w kwestii, a ropa to do Polski chyba nie płynie przez Ormus. Nie wiem, którędy płynie, ale jestem święcie przekonany, że każda sytuacja na świecie da się przełożyć na to, żeby nam dowalić. Gdzieś na czarnym lądzie ktoś wyżarł orzechy kokosowe, a u nas podnosi się na przykład ceny na gaz i zawsze dostajemy kijem po plecach, niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormus, czy cóż tam Donald Trump nowego wymyślił. I tak dostaniemy po grzbiecie. Rodaczki, rodacy, paliwko już mamy takie jak w Wielkiej Brytanii, z tego, co mówi pan Chris. Proszę Państwa, w kwestii tego, co jemy i na co wydajemy najwięcej. I to wcale nie hamburgery, wcale nie jakieś tam kebaby, tylko okazuje się, że na sushi wydajemy najwięcej. Przeciętny rachunek w lokalu z japońską kuchnią przekracza 144 zł. Jest ponad dwa razy wyższy od średniej rynkowej. No cóż, zjeść sushi to modna rzecz. Przy okazji można przy tym podyskutować. Michy płyną na jakimś takim malutkim, na takiej malutkiej rzeczulce, no i można sobie tam ciągać te swoje ulubione wynalazki. Ja tam za sushi nigdy nie przepadałem, ale niechaj tak będzie. Na sushi wydajemy najwięcej, proszę Państwa.

0: O, ale mnie zaskoczył.
1: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti Radio.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa.

0: drugiej ręki to Allegro. Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl to

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja.

było to tamto, to dziś w Rokomotywie ruszamy z przemocarnym konkursem dla fanów Metaliki. Proszę mi wierzyć, że będzie naprawdę mocarnie, a nagroda, proszę Państwa, jest wyjątkowa. Więcej na ten temat powie pewnie Tomek Kasprzyk właśnie w Rokomotywie.

0: prawie godzina 12. Słuchają Państwo Antyradia. O godzinie 12 po prawdzie Antyradia i prognozie pogody będzie parę słów.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Bezterminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cztery osoby zginęły. Tragiczny wypadek na A1. Pielęgniarz z Wrocławia z zarzutami usiłowania zabójstwa pacjenta. Ponad 17 tysięcy osób pobiegnie przez Kraków w ten weekend.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Cztery osoby zginęły, kilka ucierpiało w wypadku w okolicach Częstochowy. Do tragedii doszło rano na A1. Zderzyły się ciężarówka, kilka dostawczaków, przyczepa ze smołą i laweta. Najpewniej zaczęło się od uderzenia ciężarówki w pojazd obsługi autostrady stojący na poboczu. Ofiary są wstępnie zidentyfikowane, mówi Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej.
4: To najprawdopodobniej pracownicy firmy drogowej, która świadczyła usługi w tamtym miejscu.
3: Na miejscu wciąż pracuje straż i policja. Są utrudnienia. 5 rannych osób zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Prawda Antyradia.
3: Areszt i zarzut usiłowania zabójstwa dla pielęgniarza z wrocławskiego szpitala imienia Marciniaka. Mężczyzna miał dusić pacjenta poduszką. Na gorącym uczynku przyłapali go koledzy z pracy. Od razu trafił w ręce policji. Według nieoficjalnych ustaleń Gazety Wrocławskiej podejrzany chciał ukarać pacjenta.
2: Prawda Antyradia.
3: Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce, zależnie od stopnia awansu zawodowego, od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto. Personel serwis Monika Banyś-Bator.
5: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
3: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych. Tych brudców w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy.
2: Prawda Antyradia.
3: Swojej roboty, dokładniej prac domowych, nie powinni sobie ułatwiać uczniowie. Używanie do tego AI znacząco obniża później wyniki na sprawdzianach i egzaminach. Puls Biznesu pisze o badaniach przeprowadzonych w Chinach i Turcji. Wynika z nich, że osoby, które używały AI do prac domowych, wypadały gorzej na testach o 17, nawet do 24%.
2: Prawda Antyradia.
3: Ponad 17 tysięcy osób zapisało się na bieg Poland Business Run. Najbliższa, 15 już edycja, będzie w weekend w Krakowie. Uczestnicy przebiegną wokół Błoń, aby wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami i po masektomii. Trzeba się spodziewać utrudnień w ruchu.
6: Będzie zamknięta Aleja 3 Maja od skrzyżowania z Aleją Fosza do Stadionu Miejskiego oraz fragmenty ulic Oleandry i Ingardena. Będzie również na tych ulicach zakaz zatrzymywania się w dniach 5-6 września.
3: Mówił dyrektor biegu Kamil Bombel. Dzięki zorganizowanym od 2012 roku biegom pomoc dostało ponad 1400 osób. Prawie bezchmurne niebo wzdłuż wschodniej granicy, w pozostałej części kraju raczej pochmurno z przejaśnieniami. Kropi na Kujawach, północy Mazowsza czy w Wielkopolsce. Z czasem opady na Mazowszu i na Mazurach, na zachodzie jeszcze pokropi, bez deszczu głównie na południu. Na termometrach w ciągu dnia do 22-24 stopni.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, to już 10 minut z potężnym hakiem po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia, to kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, przywykliśmy do tego, że wiele towarów odbieramy z paczkomatów. Okazało się, że nie tylko nasze komórki czy jakieś inne wynalazki możemy odebrać w paczkomacie, bo zamówienie przez internet i odbiór w automacie paczkowym lub u kuriera to nowy kanał dystrybucji narkotyków. Wykorzystując przesyłki pocztowe, wysyłają do swoich klientów. Proszę Państwa, w ubiegłym roku skonfiskowano od początku 2025 roku 86 ton narkotyków. Podobno to tylko wierzchołek góry lodowej, a policja twierdzi, że te metody nie twarzą w twarz, jak to drzewiej bywało, kiedy narkotyki przekazywano odbiorcom, tylko te za pomocą automatów zostawiają za sobą bardzo wiele śladów i policja prędzej czy później namierzy złoczyńców. Rodaczki, rodacy, paczkomat nowym miejscem odbioru wynalazków oszałamiających. Trzymajcie się, Antyradia to dobrze robi, nawet na porost włosów.

0: Państwa w kwestii tej ilości środków oszałamiających, trafiających na polski rynek. Pan Jacek napisał: ja nie biorę, pan pewnie nie bierze, żona nie bierze, to kto bierze z takiej ilości? Ja myślę, że to można poznać po pewnych objawach, które zauważyć można na ulicy, kto bierze, a kto nie bierze. Rodaczki i rodacy, potworne ilości tego towaru trafiają na polski i nie tylko polski rynek.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spur! Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: rock and roll.
1: Rock and roll. Proszę Państwa, słóweczko, miałem powiedzieć dziś o tym, jaki też te kraj aspiruje do Unii Europejskiej, ale zajmę się tym jutro. Swoją drogą, ścieżka, którą wybrał ten kraj do przyłączenia do Unii Europejskiej, jest dość ciekawa.

0: zagadamy Kazika, co nie jest łatwe z Tomkiem Kasprzykiem. Wiesz, on wykonuje 365% normy, jak chodzi o wokal. Ale słuchaj, u ciebie rusza dzisiaj jakiś niebywały konkurs związany z Metaliką.
1: Oho, tak, to prawda, to prawda. Nie mogę jeszcze nic zdradzić, ale zdradzę na pewno po godzinie 13. Mogę tylko powiedzieć, że będzie lot samolotem bardzo daleko.
0: Ja też nie wypaplałem, zgodnie z zasadą, czekałem na ciebie, aż to zrobisz. Proszę państwa, powiem tylko tyle. Szykuje się przemocarna akcja związana z zespołem Metallica. Ktoś, kto zwycięży, będzie miał uśmiech od ucha do ucha.
1: Ja zazdroszczę.
0: Ja też.
1: Tak.
0: Tomek Kasprzyk za momencik w swojej lokomotywie, która odpali z pełną mocą dziś. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: maciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riffnet.pl i w mediach społecznościowych Riff.

0: w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.

0: na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Wór w zakonie złapany na warszawskim lotnisku. Jesień i zima mogą być rozstrzygające dla Ukrainy i Europy według premiera Tuska. Żywieniowa rewolucja to już pozmieniało się w szkołach.
17: Prawda Antyradia.
18: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Gruziński mafiozo zatrzymany w Warszawie. Mężczyzna o statusie wora w zakonie wpadł na lotnisku Chopina. Posługiwał się prawie 40 tożsamościami. Usłyszał zarzut składania fałszywego oświadczenia i został wypuszczony. Wrócił do siebie. Ma 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.
17: Prawda Antyradia.
18: Nadchodząca jesień i zima mogą być kluczowe dla Ukrainy i dla bezpieczeństwa naszej części Europy. Tak dziś na Westerplatte mówił Donald Tusk. Premier wraz z prezydentem Nawrockim i szefem resortu obrony wzięli udział w 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef rządu nawiązywał do tamtych czasów, przypominając, że wtedy wielu sojuszników się od nas odwróciło. Dziś nie można powtarzać tego błędu.
19: Zawsze świadczyliśmy o tym, że jak zło zagraża nam, naszym dzieciom, to stajemy w obronie wolności, prawdy, uczciwości. Tak musi być też teraz. Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska.
18: Donald Tusk zaznaczył, że wrogie działania Rosji coraz częściej dotykają nie tylko Polskę, ale też Rumunię, Finlandię, państwa bałtyckie czy Niemcy.
17: Prawda Antyradia.
18: Objazd do objazdu. Chorzów zamyka kolejny wiadukt, tym razem na ulicy Nowej w dzielnicy Chorzów Stary.
20: Wiadukt na ulicy Nowej był do tej pory jedną z głównych dróg objazdu zamkniętej ponad rok temu estakady. W czwartek w godzinach porannych zostanie on zamknięty i ruszą prace. Obiekt ma być rozebrany, a w jego miejscu powstanie zupełnie nowy. To oznacza kolejne objazdy. Samochody o wysokości do 3 metrów i 70 cm będą kierowane ulicą Legnicką, gdzie jest nowy tunel. Natomiast wyższe pojazdy, które się tam nie zmieszczą, będą musiały objechać miasto. Paulina Kozioł, Antyradio.
17: Prawda Antyradia.
18: Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje od dzisiaj nowy jadłospis raz w tygodniu. Ryba i posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kędzka.
2: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
18: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne. Grzmi miejscami na północy Mazowsza, w Wielkopolsce, na Pomorzu i w zachodniopomorskim miejscami kropi. Taka aura raczej utrzyma się do końca dnia, bez opadów dziś na południu. Na termometrach w granicach 24 stopni. Jutro popada na Mazurach, Mazowszu i Podkarpaciu, w czwartek też pokropi, przelotne opady prawie wszędzie.
17: Lokomotywa w Antyradiu.

0: to jest energia. Airborne, here she comes.
1: Lokomotywa w antyradiu.
0: No to cyk, prawie 13 minut po 13, jak ja lubię tę godzinę. Antyradio, wtorek, pierwszy dzień września. Drin, drin, drin. Dzwonki w szkole już chyba wybrzmiały, albo wybrzmią, albo będą wybrzmiewać jutro. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego oficjalnie. Byłem, córki odprowadziłem. Jedna już czwartej, druga zaczyna. Lekką tremę miała, ale poszła. Jak zobaczyła koleżanki i kolegów, to będzie nauka. Oj, coś mi mówi, że będzie nauka. Będzie także szkoła w pewnym sensie muzycznego życia w związku z Metalliką od dzisiaj na antenie Antyradia, bowiem oficjalnie ogłaszam, że rozpoczynamy konkurs, który nosi nazwę Master of Vegas w Antyradio. Już pewnie jak słuchaliście Antyradia, to domyślaliście się, o co chodzi, bo główną nagrodą, tu nie ma żadnych żartów, jest wylot do Las Vegas na koncert Metalliki, który będzie miał miejsce 1 października, czyli już lada moment. I ten koncert odbędzie się w super nowoczesnej hali widowiskowej Sphere w Las Vegas. Dodatkowo oczywiście zapewniamy transport i hotel w Vegas. Pamiętajcie, co jest w Vegas, zostaje w Vegas. Więc z Antyradiem, jak tam będziecie, no to oficjalnie tego powiedzieć nie mogę, ale możecie się domyślać, co tam będzie. Rozgrywka rozpocznie się dziś. Zadanie będzie bardzo proste. Niebawem pojawi się hasło na naszej antenie, które trzeba będzie wpisać, wchodząc na nasze strony internetowe antyradio.pl. Wpisać hasło w formularz i wykonać zadanie konkursowe. Zadanie jest, myślę, że też niezbyt trudne. Trzeba opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metalliki. I to jest jedno zadanie. Z każdych osób, które wykonają to zadanie, będziemy codziennie losować jedną, która będzie tak zwanym zwycięzcą dnia, no i dostanie od nas w nagrodę płytę zespołu Metallica. Ale jeżeli ktoś z was będzie chciał wylecieć do Las Vegas razem z nami na koncert Metalliki w sali Sphere, no to powinien jeszcze wykonać jeden konkurs, napisać, tam też będzie odpowiednie miejsce, żeby to zrobić na naszych stronach, napisać, w jaki sposób stałaś się lub stałeś się fanem Metalliki. No i potem sprawa będzie toczyć się w swój sposób, czyli będziemy wybierać osoby, które będą w tak zwanym małych finałach. Potem te osoby, które wykonają dwa zadania, wejdą do ćwierćfinałów, półfinałów, no i finał. A finał, tak jak słyszeliście, wylot do Las Vegas.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Więc dla utrwalenia przypomnę, jak wejdziecie na stronę antyradio.pl, wejdźcie w odpowiedni formularz, wpiszcie hasło, które podam za kilka chwil i potem opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metalliki. Natomiast jeżeli macie ochotę wylecieć do Las Vegas, to jeszcze napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metalliki. I tutaj trzeba będzie tych haseł uzbierać trochę więcej. Codziennie będzie inny.

0: Uriah Heep, Lady in Black. Ze śpiewem na ustach bardzo chętnie wam teraz podam pierwsze hasło w naszym konkursie Master of Vegas w Antyradio. Uwaga! Pierwsze hasło brzmi Orion albo Orion. Jak kto woli. No i teraz, w wielkim skrócie, zbierzcie 5 haseł, wysyłajcie je pojedynczo wraz z wykonaniem 2 zadań na naszej stronie internetowej antyradio.pl, a będziecie mieć szansę na wejście do półfinału o wylot do Las Vegas na koncert Metaliki. Pierwsze hasło, przypominam, Orion, a zadania opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metaliki i napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metaliki. No to co? Do dzieła!
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus na przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

the Prayer, Eagles of Death Metal. Z repertuaru oczywiście Duran. Ale my zaglądamy do muzycznej karty kalendarza, bo tutaj dzieje się. To był 1 września 1971 roku, kiedy w Ostrowie Wielkopolskim na świat przyszedł wokalista, kompozytor, autor tekstów, który śpiewał na płytach Roberta Jansona, śpiewał z grupą Harlem, grał także główną rolę w musicalu Jesus Christ Superstar i od 2001 roku był wokalistą w grupie Jam. Pamiętam, w 2001 roku zastąpił Jacka Dewódzkiego. Teraz rozstał się z Jamem, ale pracuje na własne nazwisko. Maciej Balcar ma dzisiaj urodziny. Najlepszego kolego!

0: zaprezentowały się papryczki na antenie Antyradia w Rokomotywie. Salt Squeeze na koniec tej godziny, bo niespełna 6 minut pozostało do 14. To znak, że za chwil kilka rzeczy najważniejsze, czyli prawda Antyradia. A po godzinie 14 najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę i podróże. Powracamy do Metallica i koncertu w Las Vegas.
1: This is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
3: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zmarł 15-latek potrącony pod Olkuszem. Będzie zmiana zarzutów dla sprawcy. Ceny paliw w górę o złotówkę, a to nie koniec podwyżek. Bulwary Kłodnicy po nowemu. Gliwice ogłaszają przetarg.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Zmarł 15-latek potrącony w okolicach Olkusza w piątek. Sprawca spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie, jak zdecydował dzisiaj sąd. To 26-latek, który uciekł z miejsca zdarzenia. Ofiarę odnaleziono z poważnymi obrażeniami na poboczu drogi. Nastolatka zabrał do szpitala śmigłowiec LPR. Śledczy zapowiadają już kolejne przesłuchanie i zmianę zarzutu dla kierowcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny paliw wystrzeliły w górę, zgodnie z oczekiwaniami. Od wczoraj o ponad złotówkę w przypadku benzyny, nieco mniej podrożał olej napędowy. I tak mamy najwyższe ceny od kryzysu sprzed 4 lat. Z benzyną za nawet 7,70 i dieslem za 8,30. A to nie koniec, mówi Grzegorz Maziak z petrol.pl.
2: Dokąd te ceny paliw dotrą, ciężko powiedzieć, natomiast problem z cieśniną Ormus, z Bliskim Wschodem, z rosyjskimi rafineriami utrzymuje się od dłuższego czasu i każdy kolejny dzień kumuluje te problemy na rynku paliwowym.
0: Według analityka nic nie wskazuje na rychłą poprawę, tylko ceny LPG stabilnie poniżej 3 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Polska motoryzacja ma się różnie. Długi serwisów samochodowych czy dealerów właściwie nie rosną. Kłopoty mają producenci części i zadłużenie wzrosło w ciągu roku o 15% do ponad 310 milionów złotych. WIKINFO Monitor, Paweł Szarkowski.
3: W tle pozostaje wymagająca sytuacja europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym słabszy popyt na części rynków i rosnąca konkurencja producentów z Chin.
0: A Polacy samochody kupują. W lipcu klienci indywidualni zarejestrowali o ponad 1/5 więcej samochodów niż przed rokiem.
1: Prawda Antyradia.
0: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na przygotowanie koncepcji bulwarów Kłodnicy.
4: Wzdłuż rzeki miałyby powstać m.in. droga rowerowa, ścieżka spacerowa oraz zielone miejsca wypoczynku. Miejska urbanistka Agata Twardoch.
5: Chcemy pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczno-spacerowy.
4: Niektórzy Gliwiczanie chcieliby spędzać czas nad Kłodnicą, inni wręcz przeciwnie.
6: Ja jestem jak najbardziej za. Brakuje takiego miejsca, gdzie by można było wyjść i odpocząć, ale rzekę fajnie byłoby wykorzystać, skoro jest.
7: To jest jedno wielkie ściekowisko, które po prostu wybija szambem.
4: Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Przelotne punktowe opady w prawie całej północnej połowie kraju. Na termometrach od 16 stopni w Płocku do 24 w Tarnowie. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, w kolejnych dniach też nie. Taka pogoda w kratkę najpewniej utrzyma się do końca tygodnia. Jutro pokropi głównie na Mazurach i Podkarpaciu, w czwartek prawie wszędzie.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Admin.

0: w swoim rodzaju, Kasia Nosowska i Sos Chaosu. Sosu Chaosu wyrwać się?
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Pani Katarzyno, nie tak łatwo od chaosu, to my tutaj jesteśmy specjalistami Antyradio. Rozpoczynaliśmy dzisiaj chaos po godzinie 13, bo Master of Vegas w Antyradio odpaliliśmy z pełną mocą. Czyli fundujemy wam wylot do Las Vegas, hotel w Las Vegas i zaproszenie na koncert zespołu Metallica w ponadczasowej takiej sali koncertowej Sphere, która ma wszystko, co tylko możecie sobie wyobrazić. Jeszcze nikt tam nie widział Metallica, ale ktoś z was będzie wśród tych pierwszych osób, które zobaczą, usłyszą i cała reszta będzie im zazdrościć. Sprawa jest prosta. Trzeba wejść na nasze strony internetowe antyradio.pl i opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metallica. To jest pierwsze zadanie. Opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metallica. A drugie zadanie, jeżeli macie ochotę wylecieć do Las Vegas, powinniście napisać, w jaki sposób staliście się fanami zespołu Metallica. Ale przede wszystkim powinniście znać hasło.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
0: A hasło na dziś brzmi Orion. Orion. To jest hasło. A teraz wasze zadanie. Wpiszcie hasło w odpowiednią rubrykę, no i opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metallica. A jeżeli chcecie frunąć razem z nami, to napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metallica. A my zajmiemy się całą resztą. Do dzieła!

0: Zapisane wakacyjne wspomnienia. Now and then the Beatles w Antyradio. A za moment kolejna wspominajka.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

statki, nie widzisz stawki. Strachy na lachy w Lokomotywie w Antyradio. A tymczasem dzisiaj mija rocznica, kiedy w 76 roku, właśnie 1 września, album Wish You Were Here grupy Pink Floyd spędził prawie rok na brytyjskiej liście krążków. Materiał z płyty został po raz pierwszy zaprezentowany podczas występu w New World w lipcu poprzedniego roku, jak Państwo pamiętają. No, cała płyta została wydana we wrześniu.

0: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Patrz, Barbara, ale w mediach... Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2790.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: kupujący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Po reklamie. Antyradio.

0: Dziesiątki milionów złotych strat po pożarze hali w Lublinie. Grupa Wyszehradzka wróciła, ogłasza Radosław Sikorski. Praca może i trudna, ale przynajmniej słabo płatna. Nauczycielskie pensje wciąż odstają od zachodnich.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejny tajemniczy pożar, tym razem w hali firmy produkującej dla przemysłu lotniczego w Lublinie. Paliło się w niedzielę, a teraz prokuratura rozpoczyna śledztwo. Straty są potężne. Wstępne szacunki mówią o 30 milionach złotych, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Na tym wstępnym etapie badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia. Od wersji najbardziej drastycznej, czyli od celowego podpalenia, po wersję najmniej spektakularne, czyli przypadkowego zaproszenia ognia, awarii, instalacji elektrycznej, bądź też powstania pożaru z przyczyn samoistnych.
0: Też w weekend paliło się w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej.
1: Prawda Antyradia.
0: Grupa Wyszehradzka wróciła, ogłasza szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski spotkał się dziś ze swoimi odpowiednikami z Węgier, Słowacji i Czech, niedaleko Bratysławy. W jego ocenie państwa znów mogą sobie ufać i podejmować ustalenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Nauczyciele zarabiają w Polsce wyraźnie mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. Często ponad dwukrotnie mniej. Nauczycielskie pensje wziął pod lupę Personel Service.
3: Nauczyciele to liczna grupa zawodowa. Urząd Statystyczny w Gdańsku, Aleksandra Gąsior.
4: W polskim systemie oświaty zatrudnionych było ponad 508 tysięcy nauczycieli.
3: Te ponad pół miliona ludzi zarabia średnio. Personel Service, Monika Banyś-Bator.
5: Na początku to około 7 tysięcy złotych brutto, później nauczyciel mianowany zarabia około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, dyplomowany może liczyć na około 10 tysięcy.
3: Na zachodzie początkujący nauczyciel zarabia więcej niż dyplomowany w Polsce.
5: W Niemczech to nawet 20 tysięcy złotych brutto, a w Wielkiej Brytanii i Szwecji te zarobki przekraczają 10 tysięcy.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Już po pierwszym dzwonku, więc wraca akcja policji. Bezpieczna droga do szkoły. Przy placówkach będą wzmożone patrole. Podinspektor Mirosław Dybich.
6: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również, czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci. Policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
0: Tylko w Śląskiem naukę rozpoczęło ponad pół miliona uczniów i przedszkolaków. Prawie 3 minuty po 15:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Spider-Man zupełnie nowy dzień, numerem 1 w kinach, choć nowym filmem był ponad miesiąc temu. Piąty weekend z rzędu utrzymuje się na topie w USA. Tym razem zarobił 22 miliony dolarów. Wielkim przegranym ostatnich dni jest Gwiazdozbiór Psa Ridleya Scotta. Produkcja zebrała tylko około 8 milionów dolarów przy budżecie w okolicach 100. Tom Cruise znów będzie szybki jak błyskawica. 36 lat po pierwszym filmie zapowiedziano kontynuację. Cruise znów zagra kierowcę NASCAR, Kołka Trickla. Partnerować mu będzie Anne Hathaway jako szefowa i inżynierka zespołu. Premiera 2 czerwca 2028 roku. Turbulencje wracają. Netflix zamówił serial osadzony w tym uniwersum. Tym razem tajemniczy samolot awaryjnie wyląduje w Denver. Pasażerowie nie będą wiedzieli, kim są ani skąd przylecieli. Daty premiery i obsady jeszcze nie ma. Grzmino. Na Podlasiu punktowe przelotne opady w północno-wschodniej i północno-zachodniej Polsce. Na południu deszczu trzeba się spodziewać też jutro. Taka pogoda w kratkę raczej utrzyma się do końca tygodnia. Na powrót upałów raczej się nie zanosi. Na termometrach w granicach 22-25 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Ależ ta Emily Wolf ma power. Zresztą nagranie to jest zatytułowane Power. Przepiękny utwór, który mam nadzieję wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Czy tak jest naprawdę, warto sprawdzić na antyradio.pl, a jeżeli już będziecie na tej stronie, to weźcie udział w naszym konkursie. Informacja dla tych, którzy teraz dołączyli. Master of Vegas w Antyradio. Dziś rozpoczęliśmy konkurs, którego nagrodą jest wylot i zakwaterowanie w Las Vegas i zaproszenie na koncert do przecudnej urody hali widowiskowej Sphere w Las Vegas. Co trzeba zrobić? Wejść na naszą stronę internetową antyradio.pl, wpisać hasło, a dzisiejsze hasło to Orion albo Orion, jak kto woli. I zadanie pierwsze, opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metaliki. Opisz i przedstaw Antyradio muzyką Metaliki. To jest pierwsze hasło, które uprawni was do tego, żeby ktoś z was został zwycięzcą dnia, czyli otrzymał płytę Antyradia, od Antyradia płytę Metaliki. Natomiast jeżeli chcecie wziąć udział w głównej grze o wylot do Las Vegas, to musicie jeszcze drugie zadanie spełnić, czyli napisać, w jaki sposób staliście się fanem Metaliki. I codziennie takie samo zadanie. Codziennie będzie inne hasło i codziennie trzeba będzie opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metaliki, a jeżeli chcecie wylecieć do Las Vegas, to napisać, w jaki sposób staliście się fanami Metaliki. Mam nadzieję, że to nie jest trudne. Nagroda, myślę, że atrakcyjna. Zapewniamy, przypomnę, transport do Las Vegas, hotel w Las Vegas, no i koncert Metaliki w Las Vegas. A co jest w Las Vegas, zostanie Las Vegas.
0: Leć na koncert Metaliki do Las Vegas z Antyradiem.
1: Już zazdroszczę tym, którzy tam polecą. W wielkim skrócie przypominam, zbieracie 5 haseł, wysyłacie je do nas pojedynczo wraz z wykonaniem 2 zadań na naszej stronie antyradio.pl, no i macie szansę wejść do pół.

0: takich utworów raczej cicho nie da się słuchać. Show me how to live, Audio Slave w Rokomotywie w Antyradio. Natomiast podejrzewam, że fani grupy Europe doskonale mają tego świadomość, że 9 lat musieli czekać na to, aż zespół pokaże światu nową płytę. Wszystko wskazuje na to, że ukaże się album zgodnie z zapowiedziami. Come This Madness to będzie tytuł nowego krążka grupy Europe, który ukaże się 25 września, czyli lada moment. Natomiast nie tak dawno dostałem informację, że Europe opublikowali kolejny oficjalny single z tego krążka, utwór Scandinavian Eyes, który już jest do odsłuchania. Więc jeżeli macie ochotę, sprawdźcie, pobuszujcie w sieci.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Teraz w

0: zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowy dzień, nowy top artystów. Tym razem mamy podsumowanie najpopularniejszych wykonawców z takiej specyficznej, wspólnej kategorii nu metal i industrial metal. Wyznacznikiem jest miesięczna liczba słuchaczy na Spotify. Najlepszą dziesiątkę otwiera Rammstein, który ma ponad 13 milionów słuchaczy. Korn 13,5 miliona, Papa Roach prawie 16 milionów. Na czwartym miejscu Disturbed i prawie 20 milionów słuchaczy. Trzecie Limp Bizkit, drugie Systemowa Down, a numer jeden to Linkin Park i ich ponad 56 milionów słuchaczy. Wielkie ilości piorunów naraz ruszają w trasę pod napięciem. Zespół z Antyfestu Antyradia zacznie turnę 2 października w Gdańsku. Potem m.in. Olsztyn, Łódź, Kraków, Poznań czy Wrocław z finałem w Warszawie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

prawda nie w swoim repertuarze, ale brzmi to zawodowo. Scorpions, Stay Red Love za nami. Natomiast przychodzą do mnie pytania na kasprowmałpa.antyradiocorp.pl. Czy będziemy mieć zaproszenia na Fontaines DC? No myślę, że tak. Co prawda otwarta sprzedaż biletów, z tego co wiem, ruszy oficjalnie pojutrze. Koncert Fontaines DC w Łodzi 31 października. Ale myślę, że bilety także będą w Antyradio. W swoim czasie.

Tak. The Helicopters, Don't Let Me Bring You Down. Tymczasem zbliża się godzina 16. Powolutku. Czas zamknąć nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki za dziś. Wracam jak zwykle jutro po godzinie 13. Natomiast dziś zostawiam Was w objęciach jego Osborna, nagrania Dreamer.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare! Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

0: rakiet znalezione w pobliżu elektrowni w Niemczech. Komisję zaufania publicznego proponuje prezes PiS dla afera zonda krypto. Polacy chętnie kupują auta, ale nie cała branża moto ma się dobrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej zostały znalezione w Niemczech przy stacji transformatorowej w Brandenburgii. Nie ma zagrożenia dla ludności, na miejscu pracują saperzy. Według tamtejszych mediów na miejscu znaleziono wyrzutnie rakiet. Na razie nie wiadomo, kto je tam zostawił.
1: Prawda Antyradia.
0: Komisja już nie śledcza, a zaufania publicznego miałaby się zająć aferą zonda krypto. To propozycja prezesa PiS-u. 15-osobowy skład, teoretycznie apolityczny, miałby prawo do przesłuchań i korzystania z pomocy organów ścigania. Rządzący od razu mówią nie.
2: Jeżeli to by miało być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy? Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom.
0: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Projekt ustawy o powołaniu komisji ma wkrótce trafić do Sejmu.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy kupują nowe samochody, a mimo tego część branży przeżywa finansowy kryzys. Z danych Bikinfo Monitor wynika, że najgorzej radzą sobie producenci części.
3: Zadłużenie producentów rośnie od dłuższego czasu. Bikinfo Monitor, Paweł Szarkowski.
4: Na koniec czerwca 2026 roku ich przeterminowane zadłużenie wyniosło blisko 311 milionów złotych, o 15% więcej niż rok wcześniej.
3: Za to druga noga branży ma się całkiem nieźle.
4: Handel i serwis stopniowo stabilizują swoją sytuację finansową.
3: Ten fragment motoryzacyjnego biznesu napędzają klienci, których przybywa. Oto moto Michał Wróblewski.
5: Klienci indywidualni zarejestrowali aż o 21,5% więcej aut niż przed rokiem.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Takiej hali nie ma żadna inna szkoła w kraju. Nowa hala dla logistyków powstała w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, mówi dyrektor szkoły Paweł Urbańczyk.
6: Na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy nie ma hal dla logistyków, którzy mogą uczyć się zawodu. Są hale, w których się pracuje, prawda? Natomiast my mamy halę taką dla ćwiczeń przeznaczoną, z urządzeniami, które pozwolą pokazać cały proces technologiczny przyjęcia towaru, zmagazynowania tego towaru, a później proces wydania towaru.
0: Dzięki temu przyszli logistycy pójdą do pracy z doświadczenia.
7: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Burza na Podlasiu powoli odpuszcza, zaczyna grzmieć w zachodniopomorskiem. W większości północnej połowy Polski punktowe przelotne opady. Na południu bez deszczu, za to pochmurno z przejaśnieniami. Taka pogoda w kratkę raczej utrzyma się do końca tygodnia. Na powrót upału się nie zanosi. Na termometrach do 25 stopni w najbliższych dniach.
7: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Numer tak piękny, że aż chce się zakrzyknąć. Oh, Captain, my Captain. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan, druga połówka. Nomen omen, dzień dobry, melduje się na posterunku w Antyradiu. Już niebawem dołączy do mnie połówka moja pierwsza, piękniejsza i znowu będzie wszystko w komplecie. Przy stole będą obie połówki. Kto nią jest, to sprawdzajcie w mediach społecznościowych Antyradia. Tam można już to wyczytać. A tymczasem para z głośników bucha do godziny 20. Dzisiaj będzie m.in. o kręceniu lodów na wojnie. Jakie smaki najbardziej preferuje dyktator Kremla? O tym powiem m.in. do godziny 20. Będzie również o tym, co wspólnego telewizja ma z Titanikiem. No i czy wręczanie kwiatów osobie bez rąk jest niezręczne, zwłaszcza kiedy wykonuje to dyktator. To wszystko i o wiele więcej dzisiaj do godziny 20, a już teraz, żeby troszkę Was rozruszać, 10 minut po godzinie 16, Quiet Riot wjeżdża.

0: Tylko ja. No, umiera ostatnia nadzieja, proszę państwa, Ira w antyradiu. Podobno radio państwu szwankuje, tak słyszałem, bo dzwonicie do nas i bardzo dobrze, dziękuję serdecznie, że trzymacie oko i ucho na pulsie spraw. Już wszystko jest naprawione, wiecie jak to jest, przeprowadzka, wyprowadzka, zmieniliśmy miejsce, zmieniliśmy studio, czasem człowiek coś potrąci, coś naciśnie, się wyłączy, ale się naprawi, wiadomo, i antyradio gra, i para wciąż bucha. Do godziny 20:00 Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka, melduje się na posterunku. Kto będzie tą pierwszą połówką, kiedy przy stole już obie zasiądą, to już możecie sprawdzić, wbijając do nas na tak zwane media społecznościowe. Póki co będę was bawił ja. Dzisiaj będzie między innymi o kręceniu lodów na wojnie, jakie smaki są ulubione przez dyktatorów Kremla zwłaszcza. Będzie również o tym, co ma wspólnego telewizja z Titanikiem. No i już za minutkę, już za momencik pojawi się on, jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Kalambur, dzięki któremu można zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór. Także słuchajcie uważnie antyradia. The Rasmus in the Shadows, to już za moment.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w antyradiu.
6: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Koniec lata? Nie!
0: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
0: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rozłam w Bad Wolf. Zespół opuścił gitarzysta AJ Rebollo. Czarę goryczy przerało u niego przygotowanie przez zespół coveru Jolene, zmarłej niedawno Dolly Parton. Jak ogłosił muzyk, nie mogę dłużej podpisywać się pod decyzjami podejmowanymi za zespół przez wytwórnię. Według jego relacji kapela nie chciała tego kawałka, ale sprawa została przepchnięta siłą. Według komunikatu wokalistka grupy jest fanką Parton, a taki cover jest naturalną kolejną rzeczy. Jolene w wykonaniu Bad Wolves już jest w sieci. Judas Priest ze wsparciem dla Ukrainy, Rob Halford i basista Ian Hill wsparli nową kampanię Steel Wings Foundation na rzecz wspierania ukraińskich działaczy non-profit. Wsparcie to przekazanie różnych przedmiotów na aukcję. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
7: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Wrzesień się zaczął, jesień już pełną gębą, można powiedzieć, a tu only happy when it rains. Przypadek? Oczywiście, że tak. Garbage w parze z głośników, gramy wam po prostu najlepszy rok na świecie. 20 minut do godziny 17, podczas kiedy wy jedziecie do roboty, my w tym czasie pracujemy na wasze powodzenie w Alkowie. I tak w konkursie ostatni będą pierwszymi, można wygrać teges szmeges na cały wieczór, a do tego dorzucam jeszcze dzisiaj t-shirt antyradia. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Chodzi o to, żebyście odgadnęli, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników, a tytuł tego utworu zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. No dobrze, kochani, to skupcie się teraz. Uwaga, prezentuję wam kalambur dźwiękowy. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie. Serce
0: moje. I o jaką piosenkę może chodzić? Kombinujcie, dzwońcie. 321-321-600. Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie oraz t-shirt antyradia. Na wszelki wypadek puszczam jeszcze raz kalambur.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie. Serce moje.
0: 321-321-600. Czekam na wszystkie wasze propozycje. Wszystkie są pyszne, a tymczasem gramy Linkin Park, What I've Done.

0: absolutnie piękna klasyka rocka i taki oto muzyczny list wam wysyłamy z głośników i aplikacji Antyradia. Pojawił się już kalambur dźwiękowy, w którym ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Wy zgadujecie, ponieważ chcecie wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz merch Antyradia w postaci koszulki i cały czas możecie dzwonić. Za chwilę powtórzę kalambur, za chwilę również prawda Antyradia, a numer telefonu do nas to 321-321-600. Jak dzwonicie, koniecznie zostawiajcie jakieś namiary do siebie, znaczy numer telefonu.
1: Siema, z tej strony Hubert Stajeczna.
0: Siema.
1: Wydaje mi się, że będzie to Ugly Kid Joe, Everything About You. Chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Małgo będzie teraz popołudniowo-wieczornej audycji. Pozdro, nara.
0: Pozdro, brawo, brawo, brawo. Tak, Małgo będzie w popołudniowej audycji. Małgorzata, Małgo wie, Wierzejewska będzie drugą połówką pary z głośników, ale to nie był odpowiedź na kalambur dźwiękowy. Bardzo mi przykro, czekam na kolejne propozycje. Jak kto chce wygrać stosunkowo udane pożycie, dzwoni 321-321-600.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spur! Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Koniec lata. Nie!
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK.
3: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Ukraina chce przerzucać więcej zboża przez Polskę. Trwają negocjacje. Ceny paliw wystrzeliły, ale to dopiero początek wzrostu cen według analityków. Prawie półtora roku drogowych utrudnień czeka mieszkańców Krakowa.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Ukraina chce dwukrotnie zwiększyć tranzyt zboża przez Polskę. Wszystko przez blokadę na Morzu Czarnym. Negocjacje w tej sprawie, jak ujawnia ukraiński minister rolnictwa Taras Wysocki, trwają od wielu tygodni. Niewykluczone, że coś zostanie ustalone jeszcze w tym miesiącu. Obecnie przez Polskę przechodzi do 300 tysięcy ton zboża miesięcznie. Ukraina chce zwiększyć te transporty do 600 tysięcy ton.
8: Prawda Antyradia.
9: Będzie tylko drożej. Takie przewidywania odnośnie cen paliw mają analitycy rynku po tym, jak program CPN wygasł. Obowiązywał do wczoraj, a dziś jest drożej o mniej więcej złotówkę na litrze, mówi Grzegorz Maziak z Petrol.pl.
10: Dokąd te ceny paliw dotrą, ciężko powiedzieć, natomiast problem z cieśniną Ormus, z Bliskim Wschodem, z rosyjskimi rafineriami utrzymuje się od dłuższego czasu i każdy kolejny dzień kumuluje te problemy na rynku paliwowym.
9: Według analityka nic nie wskazuje na rychłą poprawę. Spodziewane kolejne podwyżki będą wynikać z eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tylko ceny LPG stabilnie utrzymują się poniżej 3 zł.
8: Prawda Antyradia.
9: Ruszyła długo wyczekiwana, całkowita przebudowa ulicy Starowiślnej w Krakowie. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Mieszkańcy i kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, ale drogowcy robią wszystko, aby te były jak najmniejsze, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
11: Przez cały czas trwania tego remontu generalnego już na jezdniach i na torowisku, w każdym momencie tego właśnie remontu był możliwy przejazd samochodem w jednym kierunku przez ulicę Starowiśną od Dietla do Mostu Powstańców Śląskich.
9: Pierwszy etap to wymiana podziemnych instalacji i chodników. Potrwa do końca listopada. Za to cały remont Starowiślnej zakończy się dopiero pod koniec przyszłego roku.
8: Prawda Antyradia.
9: Utrudnienia też w Chorzowie. Miasto zamyka kolejny wiadukt, tym razem na ulicy Nowej w dzielnicy Chorzów Stary.
12: Wiadukt na ulicy Nowej był do tej pory jedną z głównych dróg objazdu zamkniętej ponad rok temu estakady. W czwartek w godzinach pora porannych zostanie on zamknięty i ruszą prace. Obiekt ma być rozebrany, a w jego miejscu powstanie zupełnie nowy. To oznacza kolejne objazdy. Samochody o wysokości do 3 metrów i 70 cm będą kierowane ulicą Legnicką, gdzie jest nowy tunel. Natomiast wyższe pojazdy, które się tam nie zmieszczą, będą musiały objechać miasto. Paulina Kozioł, Antyradio.
9: Jak padało, tak pada w północnej części kraju. Na południu bez deszczu i raczej słonecznie, poza Śląskiem. Tam pochmurno. Na termometrach w granicach 25 stopni. Cieplej już dziś nie będzie i w kolejnych dniach też nie. W weekend może się nawet zrobić chłodniej. Niewykluczone, że poniżej 20 stopni.
8: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
13: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Piękny kawałek Royal Blood 10 over 10 w parze z głośników 11 minut po godzinie 17. Para bucha wciąż i będzie buchać do godziny 20. Za chwilę przypomnę wam kalambur dźwiękowy, w którym można wygrać stosunkowo udane pożycie. Będę odbierał telefony. A tymczasem słuchajcie, w Białorusi ustanowiono nowe odznaczenie. Medal jubileuszowy z okazji 30-lecia ogólnobiałoruskiego zgromadzenia narodowego. No, niewykluczone, że będzie wręczał to odznaczenie nie mój ulubiony dyktator, pół człowiek, pół litra, Aleksandr Łukaszenka. Pan Aleksander ma spore doświadczenie we wręczaniu różnych odznaczeń. Swego czasu wręczał medale zasłużonym dla narodu. Na uroczystości sam dostał kwiaty, ale postanowił oddać je jednemu z odznaczonych. Okazało się, że ten niestety nie ma rąk, no i wyszło trochę nomen omen niezręcznie, prawda? Jak donoszą białoruskie serwisy, w ramach przeprosin ze strony prezydenta mężczyzna nie trafił do gułagu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Klasyka rocka już teraz. The Who i My Generation. Jedziemy.

0: Wow, słode życia, leje się najlepszy rok do waszych uszu i to leje się szerokim strumieniem. Piękny duet Iggy Pop i Kate Pearson i Candy w parze z głośników, 23 minuty po godzinie 17. Już za chwilę powiem o niewiaście, która chciała sobie znaleźć wybranka, tę drugą połówkę, a znalazła więcej niż jedną połówkę, bo znalazła ofertę kupna wody ognistej. Jak to wszystko się skończyło, to się okaże, a tymczasem wracamy do kalamburu dźwiękowego. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Wy ustalacie, jaki numer zagra na koniec pary z głośników. Podpowiedzią jest kalambur dźwiękowy. W nim ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec i dzwonicie 321-321-600. Stosunkowo udane pożycie na wieczór do wygrania oraz koszulka antyradia. Uwaga, skupcie się. Przypominam zagadkę.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie. Serce
0: moje. Żono moja, 321-321-600, dzwońcie, halo, dzień dobry, cześć.
3: Cześć, to Tomek, słuchajcie, odpowiedź na kalambur to jest Sugar We Going Down, Fall Out Boy. Tak, przynajmniej obstawiam.
0: No i super, człowiek obstawia, a Pan Bóg kulę nosi. To nie jest niestety poprawna odpowiedź, czekam na kolejną propozycję, wszystkie są pyszne.
4: Cześć, czy kalambur przedstawia Everything About You, Ugly Kid Joe?
0: No nie, to nie jest Ugly Kid Joe. I jeszcze jedna propozycja, halo.
5: Cześć, tu Monia.
0: Siema.
5: Może tym razem się uda.
0: No.
5: Limp Bizkit, You Are Butterfly, to znaczy Butterfly.
0: Okej.
5: Okay. Jak nie, to będę próbować jutro.
0: No to próbuj, kochana. Jutro tym razem się nie udało. Znaczy, dzisiaj też jeszcze możesz spróbować. 321-321-600, zostawiajcie na miarę do siebie, jak dzwonicie za chwilę. Fall Out Boy właśnie. I będzie też blok z wielkiej płyty.
6: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
7: Hey, what's up, it's Shannon.
8: And this is Sully from Godsmack.
9: Hey, this is Rob.
10: This is James from Metallica.
11: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
12: Gwiazdy rocka w Antiradio.
13: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
12: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
13: Po reklamie.

0: jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jesteśmy super dumni z naszej nadchodzącej płyty. Tak mówią panowie z POD o materiale, którego jeszcze nie znamy. Wiadomo, że całość jest gotowa i trzeba czekać. Cafe Trauma z płytą. W piątek ukaże się debiutancki album zwycięzców Jarocina. Jaka piękna katastrofa. Według zapowiedzi to muzyczna, zamknięta historia, która zaczyna się od agresji, pychy i bezkompromisowej szczerości, a dąży do coraz intensywniejszej ciszy, refleksji i głębi. Pozostaje trzymać kciuki za to, żeby tytuł nie był też recenzją. Linkin Park najpopularniejszym zespołem nu-metalowym świata. Tak wynika z miesięcznej liczby słuchaczy na Spotify. Zespół wyprzedził w zestawieniu System of a Down czy Limp Bizkit. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn,
2: który ma być może nawet tam i swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów.

0: Antyradio.
1: Tym razem 12 album studyjny zespołu Queen, wydany w 1986 roku. Materiał oparty na ścieżce dźwiękowej do filmu Nieśmiertelny z tego samego roku. Ale po kolei. Po trasie koncertowej promujący album Works, Queen postanowili zrobić sobie przerwę. Grupa jednak została zaproszona, by zagrać koncert na stadionie Wembley w ramach Live Aid. No i ten występ został okrzyknięty najlepszym rockowym show w historii. A krótko po tym koncercie Queen otrzymali propozycję nagrania ścieżki dźwiękowej do filmu Nieśmiertelny. No i tak oto powstała płyta, o której dziś mówię. Krążek znalazł się wśród najbardziej znanych albumów Queen, zaś krytycy chyba uznali go za jeden z lepszych krążków w ogóle w historii zespołu. Z ciekawostek, te odgłosy, takie pstrykanie palcami, umieszczone na początku tytułowej piosenki A Kind of Magic, wykonywał sam Chris Rea. Queen, Kind of Magic, fragment tej płyty przed nami.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: No zawsze do mojej wyobraźni przemawiają te dziewice czekające na sygnał oraz, a może nawet zwłaszcza playboye jedzący kredę. To czwarte LO, T-Love, przed nami już za chwilę Prawda Antyradia, a ten raz jeszcze wiadomość z przedostatniej chwili. Jeden z kolorowych portali pisze, słuchajcie, o kobiecie, która wśród ogłoszeń o tematyce ślubnej znalazła korzystną ofertę sprzedaży alkoholu. Zdecydowała się kupić 250 butelek wódki, którą miała odebrać osobiście. Warunkiem było wpłacenie zaliczki. Po przelaniu 3,5 tysiąca złotych ruszyła w drogę. Okazało się jednak, że pod wskazanym adresem nikogo nie ma, a kontakt ze sprzedawcą się nomen omen urwał. No cóż, historycy gorzelnictwa mówią, że to właśnie w takich okolicznościach powstało przysłowie: kto nie ma w głowie, ten ma w nogach.
1: Dobra, a ile? Matko Boska, kochano!
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Koniec lata? Nie!
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
10: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
11: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks, Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel. Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Niemcy wskazują winnych incydentu z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Służby próbują ustalić, jak doszło do tragedii na A1, w której zginęły 4 osoby. Wody Polskie pod ostrzałem NIK-u. Są wyniki kontroli.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. To Rosja stoi za incydentem z uzbrojonym dronem w niemieckim Lipsku. Taki komunikat płynie z niemieckiego resortu spraw wewnętrznych. Maszyna z materiałem wybuchowym została znaleziona na początku sierpnia na płycie lotniska. Była w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskich transportowców. Niewykluczone, że nie wybuchła tylko przez przypadkową awarię.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak doszło do tragedii, w której zginęły 4 osoby, próbują ustalić śledczy. Chodzi o poranny wypadek na A1 niedaleko Mykanowa w Śląskiem. Ofiary to 4 robotników drogowych, w których wjechała ciężarówka. Jej 32-letni kierowca został zatrzymany, był trzeźwy. Prace były odpowiednio zabezpieczone, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.
2: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
0: Ofiar mogło być więcej, bo w chwili wypadku na miejscu pracowało 12 osób. 5 cierpiało, zabrał je śmigłowiec LPR.
1: Prawda Antyradia.
0: Wody Polskie pod ostrzałem. NIK doszukał się szeregu nieprawidłowości w działaniach tej instytucji w związku z powodzią sprzed 2 lat. Chodzi m.in. o wały przeciwpowodziowe i zbiorniki widło, których nie było w żadnych dokumentach. Do tego dochodzą braki kadrowe, w tym w miejscach, gdzie była najtrudniejsza sytuacja. Są i przykłady próśb kierownika zbiorników Tupola i Kozielno o zwiększenie rezerwy odrzucone przez przełożonych. Kilka dni później konstrukcje się rozsypały pod naporem wody. Najpoważniejszymi sprawami zajmuje się prokuratura.
1: Prawda Antyradia.
0: Starcza na bieżące wydatki, plus można sobie pozwolić na coś ekstra bez liczenia. Taki finansowy luz ma tylko 12% Polaków.
3: Ponad połowa Polaków twierdzi, że starcza im na bieżące potrzeby, plus od czasu do czasu na coś ekstra. Reszta ma gorzej. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
4: Co czwarty respondent deklaruje, że dochody wystarczają głównie na podstawowe potrzeby, a 6% ma problem nawet z pokrywaniem bieżących kosztów.
3: Co najbardziej uderza po kieszeni? Velobank, Piotr Arak.
5: Największą częścią ich budżetu pochłania żywność oraz codzienne zakupy. Do tego dochodzą rachunki za mieszkanie, zdrowie czy transport.
3: Trzeba oszczędzać.
4: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 3 minuty po 18. Pełna kultura, zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat. Jak padało, tak pada na północy Polski, na południu bez deszczu i raczej słonecznie poza Śląskiem. Na termometrach w granicach 25 stopni cieplej już dziś nie będzie i w kolejnych dniach też nie. W weekend może się nawet zrobić chłodniej, niewykluczone, że będzie poniżej 20 stopni.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: W Antyradiu, panie, proszą panów, bo można sobie potańczyć przy tak dobrym, sprawdzonym, klasycznym rock'n'rollu Green Day, I'm Never Gonna R.I.P., czyli nie umrę nigdy. No i tego się trzymamy. Słuchając najlepszego rocka na świecie, będziecie żyć do końca świata i o jeden dzień dłużej. A tymczasem, słuchajcie, niedługo minie rocznica zaangażowania się pewnej amerykańskiej marki lodów, której nazwy oczywiście nie wymienię. Mogę tylko powiedzieć, że Tom i Jerry nie mają z nią nic wspólnego w wielką politykę. Firma, słuchajcie, opublikowała wpis krytykujący wysłanie wojsk przez Stany Zjednoczone na wojnę w Ukrainie. Wysłanie żołnierzy do Europy tylko podsyca płomień wojny, pisali wówczas na Twitterze. Firma nie skrytykowała natomiast działań Władimira Putina. No cóż, na wojnie każdy kręci swoje lody, prawda? Z doświadczenia prezesów korporacji, które wciąż robią interesy w Rosji, wynika podobno, że Putin najbardziej lubi kakaowe.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zostawmy sprawy międzynarodowe swojemu biegowi. My wracamy do klasyki rocka. Deep Purple, świetny kawałek. Perfect Strangers.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Trzeba mierzyć wysoko. Higher Creed w parze z głośników na antenie Antyradia. Słuchacie popołudnia. Do godziny 20 para z głośników wciąż bucha, a my mamy dla was konkurs i to nie lada konkurs. Dzisiaj w pierwszy dzień szkoły wystartował o godzinie 13, a co jest do wygrania, zapytacie. Ano, główną nagrodą jest wylot dwóch osób na koncert Metaliki. To gdzie? W Las Vegas. Słuchacz z osobą towarzyszącą poleci na pierwszy w historii koncert Mety w Sphere, jednej z najnowocześniejszych sal koncertowych na świecie. Ten koncert odbędzie się 1 października. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wbijajcie na naszą stronę internetową www.antyradio.pl. Tam znajdziecie wszelkie szczegóły i słuchajcie bardzo uważnie na okrągło Antyradia. Koncert Metaliki 1 października w Sphere w Las Vegas. Podwójne zaproszenia są do wygrania w tym konkursie. Za chwilę wróci kalambur dźwiękowy, jedyny niepowtarzalny. Wcześniej jeszcze pojawi się Lenny Kravitz z kawałkiem Fly Away.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
12: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
6: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne.

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden, Måneskin,

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Bądź sobą, mówili, bądź sobą, prawda? A jeśli ktoś chce być rakietą, może. Kto mu zabroni? Rocket to Robbie Williams i Tommy Iommi w parze z głośników w Antyradiu. A teraz czas wrócić do kalamburu dźwiękowego, czyli zabawy pod tytułem Ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać pary z głośników od deski do deski. Warto odgadywać, jaki numer zagra na koniec audycji, bo można zgarnąć stosunkowo udane pożycie w Alkowie, a do tego jeszcze koszulkę Antyradia. Tytuł piosenki, która zagra na koniec, zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym, który wam niniejszym przypominam. Uwaga, skupcie się.
2: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
3: Ja ale jakie brzydkie.
1: Serce moje. I o jaką piosenkę może chodzić? 321-321-600. Dzwońcie, jeśli dzwonicie, zostawiajcie na miarę do siebie. Halo, dzień dobry, cześć. Halo, halo. Już łączymy się, halo.
4: Cześć, wydaje mi się, że to będzie Are You Gonna Be My Girl, Jet.
1: Ha! To nie będzie Are You Gonna Be My Girl. Niestety, podoba mi się to propozycja, ale nie, jednak nie. 321-321-600.
5: Halo, halo.
1: Halo.
5: Odpowiedzią jest Aerosmith, piosenka Sweet Emotion.
1: Jejku, jejku, no blisko było, ale nie. Także czekam wciąż na wasze propozycje. Kto chce oczywiście mieć dzisiaj powodzenie w sferze intymnej. Dzwońcie, a my gramy.

0: said, are you gonna be my girl?
1: To jest genialny kawałek. Jet, are you gonna be my girl w antyradiu w parze z głośników. No co, pierwszy dzień szkoły już za nami, można powiedzieć. Jak tam wrażenia? Dajcie znać, piszcie paramaupa@antyradio.pl. A przy okazji powiedzcie, jak byście sobie wyobrażali szkołę, w której nauczycielami są prowadzący z antyradia. No ja obstawiam, że Makach to oczywiście uczyłby przygotowania do życia w rodzinie. No Franku byłby panem od WF-u, prowadziłby nieustannie zajęcia na macie. Znaczy macie piłkę i grajcie. A jak inne propozycje, jak inne przedmioty powinny być obsadzone, jakbyście rozdysponowali to nasze ciało radiowo-pedagogiczne, paramaupa@antyradio.pl. Dżem i whisky już za chwilę na dobry początek szkoły.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
0: Po reklamie.
3: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: potęgę posępnego czerepu. Mocy przybywaj, mam władzę. Legend of Eternia to Brian May i Daniel Pemberton oraz The Darkness w parze z głośników. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. A jeśli chcecie, żeby w domu zapanowała miłość i to niekoniecznie platoniczna, no to powalczcie o stosunkowo udane pożycie. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Tylko u nas pojawia się jedyny niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W nim zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Odgadujecie, dzwonicie i wygrywacie. Powodzenie walkowie. 321-321-600, a oto kalambur.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Jakie brzydkie. Serce
0: moje. I o jaką piosenkę może chodzić? Czekam na wasze propozycje, wszystkie są pyszne. 321-321-600.
3: Cześć, Piotr z Gdańska z tej strony. Czy to chodzi o piosenkę Queen of Friends Will Be Friends?
0: A, fajna propozycja, ale nie. Może jeszcze jakaś propozycja?
4: Siema, Antyradio. Czy jest to może piosenka Aerosmith, Baby, Please Don't Go?
0: No, niestety nie. 321-321-600.
5: Hello, hello, hello, hello. Z tej strony David. O. Odpowiedź to Kickstart My Heart, Motley Crue.
0: A, świetny numer, ale niestety to nie jest ta piosenka. 321-321-600. Jaki tytuł zagra na koniec pary z głośników? Jaka piosenka, jaki to tytuł? Tego dowiemy się wszyscy wkrótce na koniec pary z głośników. A teraz Nickelback i Someday.

0: Jeśli ktoś potrzebował takiego solidnego kopa na rozpęd, to my zawsze służymy w antyradiu. Gramy wam The Smashing Pumpkins, Ballet with Butterfly Wings. No i wystartował początek roku szkolnego, a my wystartowaliśmy z konkursem, w którym można wygrać wylot dla dwóch osób na koncert Metallica w Las Vegas. Słuchacz z osobą towarzyszącą poleci na pierwszy w historii koncert Mety w Sphere, jednej z najnowocześniejszych widowiskowych sal koncertowych na świecie. Ten koncert 1 października. Szczegóły konkursu znajdziecie na antyradio.pl. Zgłaszajcie się i słuchajcie Antyradio na okrągło. Za chwilę Liquido i Narkotik.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obecki.

Przepiękny kawałek najlepszego rocka na świecie dla was, od nas, od Antyradia. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. A propos jedzenia, ja serwuję wam w każdą sobotę od 7 do 10 porcje pysznych, parujących, aromatycznych bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu, czyli robię takie résumé tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w formie listy przebojów 10 największych absurdów. Tak będzie też najbliższą sobotę od 7 do 10. Śniadanie u styranego. Zaprasza was styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, czyli ja. Słuchajcie koniecznie. Już wkrótce dowiemy się, kto dzisiaj sobie trochę poużywa, jeśli chodzi o alkowe, bo stosunkowo udane pożycie jest do wygrania w konkursie. Ale to wkrótce. Teraz wracamy do grania. Uzbrójcie się w cierpliwość.

0: ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Słuchajcie, koleżanka urodziła dziecko.
2: Ja ale jakie brzydkie.
0: A oto rozwiązanie.

0: cały wieczór. A ta osoba, która dodzwoniła się pierwsza, zgarnia również merch Antyradia. Tomasz Ambrożo-Bertyn, ja się odmeldowuję. Wracam do Was jutro tradycyjnie w parze z głośników od 16 do 20. Po mnie radio wciąż gra, także nie oddalajcie się nigdzie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was tradycyjnie, ciule.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Reklama. Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio.

0: Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: I see a tattoo which is slightly faded, obviously been in the sunshine. However, it says Macacophonia, baby, have fun. My name is Cass from Skunk Anansie, the bad boy.
5: O, słuchaj.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradio rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ze mną jest Szymon Holzman. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak Cię cudownie słyszeć. Ja tam zaraz poprzełączam, moi drodzy, wszystko. Na razie dowiedziałem się, że... A teraz ktoś do mnie dzwoni. Naprawdę? I biorę go od razu. A wyłączył się, dobrze. Słuchajcie, ten numer 321-321-666 ponownie nadaje. O, patrzcie. I co? Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, makakuś. Ale ty się tak dzwoniła.
0: Cudownie.
1: Ach. No, nowe miejsce, stara Renia.
0: Prawda?
2: Tak. No.
0: Jak to ładnie się składa. Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie. Chciałem pozdrowić bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. To chciałem pozdrowić serdecznie.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, makakusi, twojego gościa, mojego tatusia, mojego kolegę Karola, jego siostrę i Renatkę i całe kółko antyróżańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Jestem gotów.
2: Kusia, życie, krew, w antyradiu słuchać rockowy śpiew. I ryfowe, gitarowe brzmienie jest spełnione twoje marzenie. Roka w twojej duszy w głębinie, bo życie gniewne przeminie, a ty, słuchaczu, nie przeminiesz, bo właściwą ścieżką idziesz.
0: Jestem zaskoczony, że nie wspomniałaś, nawet się nie zająknęłaś na temat kultury gniewu, ale nic, to odpuszczę ci tym razem.
1: Piękny wiersz.
2: Wysłałam ci wczoraj z makakusi moje zdjęcie, ciebie i słonecik, to ci hasowałam.
0: Naprawdę? Ja tego jeszcze nie widziałem, ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie i stosunkowo udanej nocy ci życzę. Kochani,
2: wszystkiego dobrego, to pa.
0: Basista z Kanganzi ma dzisiaj urodziny. Chyba nie jest jubilatem, nie sprawdzałem tego. Ale wiecie co, on dużo przeszedł w swoim życiu. Niemniej ja nie zapomnę pewnego najpiękniejszego festiwalu świata. Wtedy były urodziny Skin i wtedy ja spotkałem się z nim na opodal i żeśmy

Guess that was especially for you. Nieopodal tej imprezy związanej z urodzinami Skin, myśmy sobie otworzyli nasz prywatny, taki tandemowy balkon z lat 90. Było cudownie.

0: Oma, that was especially for you. Omar Rodriguez Lopez obchodzi dzisiaj swoje urodziny, gitarzysta zespołu The Mars Volta oraz At The Drive-In. Tak, nie jest jubilatem, tak samo jak w zasadzie Kas. Chociaż Kasa bym wciągnął do tego grona, bo on kończy dzisiaj lat 66. To jest taki wiek, który nam chyba wszystkim pasuje, bo jeszcze jedna szóstka i będziemy już w domu, prawda? Tak sobie wymyśliłem na szybko. Dobrze, ponieważ chciałem bardzo skutecznie, nawet 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, podkreślić znaczenie gitary w zespole The Mars Volta, cofnąłem się do ich albumu z 2005. I to tam Państwo znajdziecie ten utwór. Tak, dobrze. Cudownie. Kółko antyróżańcowe Cię kocha nad życie, zwłaszcza ten dzień dobry, do widzenia, się bardzo ucieszył z Twojej wizyty i stresu.
1: Ja też się bardzo cieszę. Ja chciałem z kolei podkreślić znaczenie panów radiowych, panów techników, którzy tutaj jeszcze parę sekund temu biegali wokół makaka, próbując przywrócić funkcjonalność wszystkich niezbędnych makakowi narzędzi, żeby audycja odbyła się bez żadnych zakłóceń.
0: Nie tak jak wczoraj, prawda? Dziadostwo na maksa i tak dalej. Z niczym nie daliśmy sobie rady.
1: Ale ponoć już dzisiaj jest pełen sukces.
0: Tak, tylko nikt nie chce dzwonić pod 321-321-666. Trudno. W takim razie przejdziemy do...
1: Ja może zadzwonię.
0: Uspokój się, nie dzwoń. Niech nikt już do mnie nie dzwoni. Powiedz mi, od czego chciałbyś zacząć, jeżeli w ogóle... A nie, zacznijmy, wróć, ja już wiem, od czego chciałeś zacząć.
1: Teraz się dopiero przestraszyłem.
0: Jak ja ten się nagle... bo ja taki wojenny jestem. Tak, nie, trzeba uważać cały czas,
1: Trzeba być czujnym.
0: Trzeba być czujnym.
1: Wróg nie śpi.
0: Nigdy nic nie wiadomo właśnie. Ale a propos, bo pewnie wcześniej nawet, zanim wybuchła wojna druga, światowa, to było coś takiego jak... Pierwszy dzień w szkole, prawda? I ty dzisiaj przeżyłeś coś takiego, opowiedz państwu.
1: To faktycznie... nie będę tu robił wojennych metafor, ale tak, moja najmłodsza córka dzisiaj rozpoczęła swoją przygodę z edukacją, idąc do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
0: Wśród rodziców widząc, chciałeś powiedzieć.
1: Tak. Było bardzo dużo emocji, szczególnie wśród rodziców, którzy przeżywają to nad wyraz. Czemu trudno się dziwić? Oddawanie dzieci własnych w szpony polskiej edukacji to nie jest rzecz łatwa i przyjemna. Ale obyło się bez ofiar. Córka szczęśliwa, nie może doczekać się jutra. Plecak spakowany, śniadaniówka przygotowana. I od jutra, 2 września, rozpoczynamy prawdziwy bój.
0: Bo to dzisiaj było tam tylko dzień dobry, pokażcie kokardy i do widzenia.
1: Podpisanie list obecności, podpis, odebranie kwitków, poznanie planu lekcji i próba zachęcenia dziecka, że następne 8 lat będzie równie cudowne jak 1 września w pierwszej klasie. Tak.
0: Dobrze, to teraz opowiedz państwu, czemu wybrałeś do naszego dzisiejszego spotkania Trudno jest być sobą.
1: Właśnie cudowny numer wybrałeś na początek mojej playlisty, bo ja go dedykuję właśnie wszystkim, którzy
0: odprowadzali
1: dzisiaj dzieci, wracali z wakacji w weekend i próbowali się przestawić na tak zwany normalny tryb działania i funkcjonowania w połączeniu z zakupami, praniem, odprowadzaniem dzieci do szkoły i przygotowaniem się mentalnie do tego, do tegoż wydarzenia. Więc im wszystkim dedykuję numer Darii ze Śląska, Trudno być sobą. Pierwszy singiel z jej najnowszej, znakomitej płyty, którą się w domu zasłuchujemy. Więc ta dedykacja niech popłynie w eter do wszystkich dzielnych radiosłuchaczy.
2: Maluję rzęsy, kręcę włos i nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć, palę nałogowo.

Czuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Zajebiście. Nazywam się Hubert Wiśniewski, jestem z zespołu The Casino. Właśnie czytam ten napis. Makakofonia Baby Have Fun z bardzo ciekawego sutka.

0: bardzo ładnie, bardzo elegancko. Moi drodzy, co prawda w którym tam? W 1992, ale 1 września objawił się 12 album The Ramones, Mondo Bizarro. Czyli to doskonale pasuje do tego, co się w tej chwili dzieje na świecie. Przeczytałem z internetów, że to po włosku znaczy dziwny świat.
1: Nie tylko na świecie, ale również w tym studio, więc wszystko się zgadza.
0: Co w tym studiu ci się nie podoba? Wiesz co, jakbyś mógł odjechać kawałek i nacisnąć przycisk do światła, wyłączyć światło tutaj. O, i teraz się zgadza?
1: Teraz się dopiero zrobiło groźnie.
0: Myślałem, że wprowadzę tutaj odrobinę romantyzmu do tej...
1: No właśnie, o tym
0: na
1: mówię.
0: Na ten remont, nie?
1: O tym mówię.
0: To nie będzie wcale w zasadzie
1: romantyczny makek tutaj teraz właśnie występuje.
0: Tak, który cały czas patrzy na to, dzięki czemu można się znaleźć przy suficie i co ma czerwony kolor, a przed tym stoi kosz na śmieci wypełniony plastikiem i wycinkami wykładziny. I to wszystko jest romantyczne jak cholera. Słowo daję. Naprawdę. Ale nie, dobrze, że się widzimy. Baśń o Bajarzu może być? Czy ty miałeś inny pomysł
1: nie,
0: na początek?
1: Fantastycznie, bardzo romantyczna pozycja, pasująca właśnie do tego półmroku, który teraz panuje w studio.
0: Super, no to proszę bardzo, pan opowie państwu.
1: To tak było żartem, a poważnie, to jest pozycja autorstwa Ernesto Gonzalesa i Grzegorza Janusza. Być może państwo o nich wcześniej nie słyszeli, ale w świadku komiksowym to jest taki duet...
0: Ernesto, I love you w usta, pozdrawiam cię serdecznie.
1: No, w makach słyszał. Taki jest tu romantyzm, że właśnie, Ernesto, jesteś całowany w usta przez makaka. Przekażę, bo się będziemy widzieli w najbliższych dniach, więc zostanie przekazany ten pocałunek.
0: I love you w usta to wcale nie znaczy, że całuję cię w usta. Co ty masz?
1: Ja romantycznie, no.
0: Widzę, że wróciłeś z tłumaczeniem z angielskiego na polski do lat 90.
1: Ja romantycznie po prostu. Więc jest to komiks narysowany przez Ernesto i napisany przez Grześka Janusza. Duet w świecie komiksowym znany, doświadczony, lubiany, który niestety pracuje ze sobą za rzadko, ale cieszę się, że właśnie ich najnowsze wspólne dziecko wyszło na świat. A tym dzieckiem właśnie jest Baśń o Bajarzu. Komiks, który wydaliśmy w Kulturze Gniewu wspólnie z, uwaga, bo to nietypowa współpraca, z AX-em, bo też jest to komiks, który opowiada o trudach bycia twórcą. Ten tytułowy Bajarz, główny bohater tejże opowieści, mieszka sobie w malutkim miasteczku Tchnienie i tam swoimi opowieściami nie tylko ubarwia życie mieszkańców, ale również, a może przede wszystkim, pomaga im w tym życiu, bo oni przychodzą do niego z różnymi swoimi problemami, z różnymi swoimi bólami egzystencjalnymi, a on wysłuchuje ich najpierw, a potem z tych ich weltszmerców tworzy opowieści. Opowieści, które wzruszają i bawią, ale przede wszystkim uczą i pomagają im przejść do innego stanu, bo jak wiemy, wszystko mija. A dzięki dobrym bajarzom mija szybciej i fajniej. I o tym to jest właśnie historia. Historia, którą można czytać zarówno z dziećmi. Muszę przyznać, że moja najmłodsza córka, któraż to wspomniana przed chwilą była tutaj jako idąca do szkoły, bardzo lubi, jak się czyta ten komiks. On ma świetnie jest napisany. Wtedy Grzegorz Janusz jest naprawdę mistrzem mowy polskiej. I to jest taki komiks, który świetnie się czyta dzieciakom przed snem. Jest spokojny, wyciszający, a dorośli mogą go czytać jako zupełnie inny rodzaj opowieści. Zachęcam, żeby samemu się o tym przekonać. No a Ernesto tutaj już w cudzysłowie całowany w usta okrasił to swoją fantastyczną kreską. Jestem wielkim fanem tego, jak Ernesto posługuje się ołówkiem i innymi narzędziami rysującymi. Także po raz kolejny duet Ernesto-Grzegorz dowożą znakomitą komiksową rzecz.
0: Ponieważ wróciłeś na moment do tego zamysłu o szkole i swojej córce, która pierwszy raz, to ja dzisiaj, drodzy państwo, w ciągu dnia, tam dokładnie 11:37, napisałem do mojego syna: hello, jak tam, witaj szkoło. Na co on odpowiedział: minutę później, ta już mi się nie chce.
1: Tak.
0: Z tym, że mój syn ma lat 13 i jest w tym wieku, wiesz, nieprzesiadalnym.
1: Znam ten wiek, w podobnym wieku są moje starsze córki, do tej najstarszej, która w tym roku zaczyna studia już. Napisałem rano żartobliwego SMS-a: wstawaj, spóźnisz się do szkoły.
0: Ale przecież oni zaczynają w październiku tak, dopiero.
1: Tak, na tym polegał ten głupi żart.
0: A, okej.
1: Natomiast ona go w ogóle przegapiła, wstała o 15 i generalnie miała gdzieś SMS-y żartobliwe od ojca.
0: Moi drodzy, moje dziaderstwo wyczuwa zbliżającą się jesień. W związku z tym, ponieważ Hubercik czytał z Cyca, to rzucimy się na Casinos. Grali tutaj 19 października 2023. Chyba, nie wiem kto to realizował, nie pamiętam, ale chyba Stefan albo ja, nie wiem. Pozdrawiam serdecznie w każdym razie. Albo siebie, albo Stefana. Casino też.

0: Proszę bardzo, tutaj nasz gość uroczy Państwu opowie o artystce, o której nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jest młoda jak cholera. Nie wiem, dlaczego jest używana jako ten wokalistka Foo Fighters. To ona gra przed nimi, czy coś? Jest jakoś skoligacona?
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest taki przykład takiego sympatycznego nepotyzmu muzycznego.
0: To jest jego córka, czy coś?
1: Właśnie, bo jest to... Jego córka, córka Dave'a Grohla.
0: Naprawdę?
1: Tak, zresztą i przynajmniej ja słyszę w jej śpiewaniu takie lekkie właśnie Dave'owe frazowanie. A przyjemny jest to nepotyzm, ponieważ nagrała bardzo, bardzo przyzwoitą, żeby nie powiedzieć dobrą, debiutancką płytę. Tata nie musi się wstydzić. A ona może iść swoją drogą dalej i mam nadzieję, że jeszcze nie raz...
0: Nie oglądając się na ojca.
1: Tak jest, nie oglądając się na ojca i mam nadzieję jeszcze raz, nie raz sprawić słuchaczom po prostu kupę rockowej radości, bez właśnie oglądania się na tatę i jego dorobek i jego wpływy i inne takie rzeczy. Więc tak,
0: podobno to teraz
1: Violet Girl
0: jest
1: to jest córka Dave'a.
0: Passé jest podobno Dave teraz. Coś nawywijał w życiu.
1: Ale to on nawywijał już dwa lata temu? No ale chyba, że znowu coś nawijał, o czym ja nie wiem.
0: Podobno się ciągnie za nim. Tak tłumaczyli mi w ten sposób, dlaczego było tak mało ludzi na koncercie Foo Fighters w Warsaw by Night.
1: Bo grał na tym tragicznym obiekcie, na którym, że tak powiem, nie powinno się w ogóle grać muzyki, a piłkę nożną tylko z rzadka?
0: Na System of a Down było całkiem git.
1: Nie, nie, moja noga tam nie postanie. Nawet na System of a Down. Bardzo żałuję, naprawdę.
0: Był dach otwarty, było wszystko słychać i poza tym ci, którzy byli na koncercie Foo Fighters, twierdzą, że wyjątkowo bardzo dobrze wszystko tam hulało. Muzycznie.
1: To są takie jakieś opowieści z mchu i paproci.
0: Tak? Dobrze.
1: Tak, także dlatego postanowiłem tu się podzielić z Państwem tym utworem z bardzo naprawdę zacnej płyty. Polecam, jeśli Państwo nie znają.
0: Ci debiutanci to w zeszłym roku się do nas odzywali. Ostatnio do mnie pisali, że wydali coś nowego, ale ponieważ ja byłem na wakacjach i byłem zajęty bardziej ich zakończeniem niż czymkolwiek innym, to jak dokopię się do tych rzeczy od Set Smiles, to Państwu puszczę. Na razie bądź ze mną, to z tego zeszłego roku.

16 Shells and 30 Out 6. To z albumu Swordfish Trombone pana Toma Waitsa, który ukazał się 1 września 1983 jako 8 w jego dorobku. Tak, dobrze. I teraz jak to brzmi wszystko? Bo ja już znalazłem preset, który był napisany, podpisany Makak, bo tutaj Katarzynka zarzuca nam, otóż tak, Makak brzmi teraz 30 lat młodziej. Jest naprawdę dziwnie. Brzmi jak na żywo. Ta, face to face.

0: Face, czyli jak młody i gniewny. To była odpowiedź, dzień dobry, do widzenia dla Katarzynki i tak dalej. Proszę Państwa, proszę napisać teraz, co tam słychać. Znaczy, słuchajcie, z drugiej strony dla mnie to jest git, że ten brzmie 30 lat młodziej.
1: Dajcie mi tego preseta więcej.
0: Właśnie, tego, żebym brzmiał jeszcze dodatkowy 30 lat. Tak. I w tym nastroju zapraszam Państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90. A potem utuli Państwa Szymona.
1: To akurat bardzo adekwatny, ponieważ to było 30 lat temu, ten balkon z lat 90.
0: To właśnie.
1: Jedziemy.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Describe what I see. This is Joshua Hami from Queens of the Stone Age on Macacophonia. Baby have fun. And I see where all babies get their goddamn food.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa, w zasadzie Szymon to zrobił, za pomocą Bottom. To z Undertow z 1993 roku. Tool przyjechał z 3,5-minutowym opóźnieniem.
1: Za pomocą Bottom najlepiej się utula.
0: Tak? To tak, takie twoje ostatnie odkrycie, tak?
1: Tak, przypomniałem taki... sobie o tym przeze mnie zapomnianym numerze i to było bardzo przyjemne przypomnienie. Świetny numer, świetny numer.
0: Czy byłbyś tak miły i opowiedział, a poczekaj, czy było jakieś pytanie konkursowe?
1: Nie było, tak, czekałem cierpliwie, ale w tym nowym studiu, mówię sobie, nowe zasady, są zwyczaje.
0: Że co, że nie ma tych konkursów wtedy dla... naszych...
1: Nie, że może są w czwartej godzinie audycji, albo...
0: Czy tu nie ma czwartej godziny? Dobrze, kochani, w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zaczytywać się w baśnie o Bajarzu.
1: No i... już pytanie?
0: Tak.
1: Dobrze. Skoro powiedziałem, przedstawiając komiks Baśń o Bajarzu Ernesta Gonzaleza i Grzegorza Janusza, że to duet, który pracował już ze sobą, jest znany, lubiany i całkiem w komiksowie popularny, to prośba jest prosta, wydaje mi się. Proszę o podanie w odpowiedzi i w mailu tytułu jednego przynajmniej innego wspólnego komiksu Ernesto Gonzaleza i Grzegorza Janusza.
0: Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem i, jak już mówiłem, słać to na makakmałpaantyradio.pl. A opowiedz mi teraz bardzo cię proszę o Noże.
1: Pomyślałem, nie wiem czemu o nożach, a tutaj chodzi o Norę. Nora.
0: Agata Kwiatkowska.
1: Agata Kwiatkowska.
0: Czego nie rozumiesz?
1: Tak jest. Kolejna nasza świeżutka, absolutnie świeżutka premiera obok Baśni o Bajarzu. Nora Agaty Kwiatkowskiej. W przeciwieństwie do komiksu wspomnianych wcześniej panów, doświadczonych, popularnych i tak dalej, to jest debiut. Agata tym komiksem debiutuje. Agata jest... absolwentką ASP warszawskiego, gdzie pracowała między innymi w pracowni komiksu i gier u Daniela Mizielińskiego i komiks Nora tam właśnie powstawał. Jest to rzecz z gatunku komiksowego, który bardzo lubię, a mianowicie komiksowe non-fiction, czyli opowieść oparta o prawdziwe wydarzenia. I ona dotyczy czegoś, co dla Agaty jest bardzo ważne, czyli aktywizmu, zaangażowania, walki o rzeczy, które się wierzy. I Agata postanowiła przyjrzeć się i opowiedzieć historię grupy aktywistów, grupy Wilczyce, która to grupa broniła puszczy przed zakusami lasów państwowych, które chciały ten piękny kawałek Polski zrównać,
0: wyrznąć w pień
1: z ziemią, bo wiadomo, że lepiej sprzedać drewno niż cieszyć się piękną przyrodą, absolutnie unikalną. I to jest historia pokazująca kulisy tych działań. To jest też historia, która pokazuje, co się wydarzyło później, po tej akcji, po tym zrywie grupy Wilczyce. To jest historia, która pokazuje, jak aktywizm jest ważny, ale też ile ten aktywizm ludzi, którzy w nim uczestniczą, kosztuje. Bardzo mądry, bardzo dojrzały, biorąc pod uwagę, że to debiut bardzo młodej autorki, tytuł. Tytuł, który Agata w zmienionej trochę wersji, ta nasza jakby jest, się różni od tego, co Agata wydała w tak zwanym self-publishingu, czyli bo z własnym sumptem kilkadziesiąt egzemplarzy swego czasu wydrukowała i zgłosiła ten komiks do takiej nagrody Podziemne Kocury. To jest nagroda o której pewnie Państwo nie słyszeli, a która jest dedykowana komiksom niezależnym, czyli takim, które autorzy i autorki sami sobie wydają. I zgłosiła go do tej nagrody i się okazało, że wygrała w kategorii głównej, czyli komiks, najlepszy niezależny komiks roku. Gala była w lutym tego roku we Wrocławiu na festiwalu Podziemne Kocury, a teraz wersję świeżą od nas można sprawdzić, bo jest już w szerokiej dystrybucji na terenie całego kraju i internetu, co bardzo serdecznie polecam.
0: To my do tego, moi drodzy, wrócimy jeszcze wkrótce, tylko najpierw rzucę w Państwa takim utworem, który doskonale pasuje do sytuacji w naszym programie. Nosi on tytuł Niedoczas.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko, 23 minuty temu mina 23, zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, co wciąż nie może uwierzyć. Szymon Holzman, nasz gość, to przypomnę tym, którzy dopiero teraz, znaczy wyjaśnię tym, którzy dopiero teraz włączyli makakofonię na antenie Antyradia. Tak już od 22 rozmawiamy sobie mniej więcej, moi drodzy, o nowościach kultury gniewu. Oni wydają komiksy, gdyby ktoś się nie orientował, a Queens of the Stone Age szykuje nową płytę, ukaże się 30 października, będzie się nosiła tytuł Perfect i ten Insignificant Other pochodzi z tejże płyty, jest drugim utworem ją zapowiadającym. Czy wciąż, drodzy słuchacze, kochane najsłodsze kółka różańcowe, peletonie skrytosłuchaczy, brzmi 30 lat młodziej, czy już to minęło bezpowrotnie? Proszę mnie poinformować. Dobrze, o co chodzi z tą maestrią? A nie, wróć! Wróć, przecież tak. Szymon miał państwu powiedzieć o zespole Sztylety, bo wtedy mieliśmy niedoczas, bo gdybyśmy wtedy mówili o zespole Sztylety i jeszcze zadawali pytania konkursowe, to bym w życiu nie zdobył drugiego szulki lidera. To była przebiegłość małpy. Tak, zakamuflowana.
1: To były te słynne szachy 3D. Jedyne, które naprawdę działają.
0: Prawda? To jest tak. Dziękuję. Dziękuję, że to tak ładnie państwu wyjaśniłeś. To teraz tak. Proszę państwa, gdyby ktoś miał ochotę norę przytulić, to w temacie maila wysyłanego na makakmałpa.antyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam szukać własnej nory w lesie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, które Szymon państwu zada.
1: A pytanie brzmi następująco. Wspomniałem, że Agata Kwiatkowska, czyli autorka Nory, uczyła się komiksów w pracowni Daniela Mizielińskiego. A Nora jest komiksem zaangażowanym również ekologicznie. Stąd pytanie łączące te dwa wątki. Proszę o podanie tytułu przynajmniej jednej książki Daniela i Oli Mizielińskich, bo tworzą w tandemie, która opowiada o przyrodzie. Daniel i Ola Mizielińscy to jedni z najpopularniejszych twórców książki, nie tylko dla dzieci i młodzieży w Polsce, więc chyba nie powinno być problemu ze znalezieniem tego jednego tytułu, który traktowałby o przyrodzie i był ich autorstwa.
0: To proszę wysyłać to na makakmałpa.antyradio.pl. Podpisywać się proszę imieniem, nazwiskiem oraz proszę o dorzucenie dokładnego adresu pocztowego wraz z kodem. Dobrze, a teraz o zespole Sztylety.
1: Króciutko, jestem fanem zespołu Sztylety. Nieodmiennie mi się, puszczałem już go tutaj kilkakrotnie u Makaka. Nieodmiennie mi się kojarzy z Cool Kids of Death, których bardzo pozdrawiam. Tylko właśnie to takie...
0: Ja też się dołączę.
1: Cool Kids of Death, tylko 25 lat później, czyli dla tej generacji młodszej, o te 30 lat powiedzmy, czyli z tego preseta makakowego. I kojarzą mi się, jeśli chodzi o wokalistę i frazowanie i teksty i tak dalej, więc bardzo polecam nową płytę i nie tylko. Przy okazji powiem, że zespół Sztylety rusza niebawem w trasę koncertową po Polsce. Z głowy szczegółów państwu nie podam, żeby tutaj nie pomylić, nie oszukać i nie wprowadzić w błąd, ale łatwo to sprawdzić, używając wujka wyszukiwarkę. Gdzie grają, czy w państwa okolicy, naprawdę warto się na tych młodziaków wybrać.
0: Pomimo tego, że jest już 27 po 23, ja mam nadzieję, że zastępstwo za koleżankę w ciąży nie śpi, bo ja ostatnio odkryłem, niedawno absolutnie, że tam w tym miejscu na naszym antyradiowym Facebooku, gdzie powitał się z państwem Szymon, to ty żeś, mój drogi, nie poczynił żadnych kroków w celu jakiegoś nieoczywistego powitania go na antyradiowym Facebooku. Zmień to proszę, jeśli nie śpisz, a jak śpisz, to nie zmieniaj.

0: Szymon uznał, moi drodzy, że zapoznamy się z twórczością zespołu Mastodon z najnowszej płyty. Niedawno się ukazała, 28 sierpnia. To 9 krążek w dorobku zespołu Snakes for Dinner. To będzie miało coś wspólnego z Maestrią?
1: Nie, chociaż Mastodon się zaczyna na, na M i A też ma, potem jest zaraz. Natomiast państwo na pewno znają zespół Mastodon, bo to taki w ostatnich nastu latach jeden z ciekawszych reprezentantów mocnego grania. Faktycznie najnowsza płyta jest na odsłuchu. Snakes for Dinner chyba było drugim singlem albo pierwszym z niej. Ja osłuchuję cały czas, jest okej, choć bez uniesień, które towarzyszyły odsłuchom, szczególnie pierwszych płyt, ale w porządku, jakby cały czas to się broni. Z Maestrią to nie ma wiele wspólnego, bo z Maestrią w ogóle mało rzeczy ma coś wspólnego, bo to jest komiks absolutnie wyjątkowy. Naprawdę, pod bardzo wieloma względami. To też świeżynka nasza. Premierowo właśnie trafia na polski rynek. Komiks ukazał się pod koniec 2024 roku we Francji. To jest debiut Aurélena Lozé. I to jest komiks, nad którym ten człowiek nad pracami nad nim spędził ponad 10 lat i rysował go przez te 10 lat długopisem. I łatwo sprawdzić na przykładowych stronach, które puściliśmy w sieć, jak ta jego ponad 10-letnia praca wygląda. Wygląda oszałamiająco, absolutnie. I jeszcze świadomość tego, że zrobił to narzędziem takim prostackim dość, no, narzędziem, które właśnie od jutra wielu młodych ludzi będzie trzymało w rękach i się nim posługiwało, a on posłużył się nim do zrobienia czegoś, no właśnie, wyjątkowego, a mianowicie kryminalnego komiksu, który można czytać, a nawet trzeba, na dwa sposoby i na dwa razy. Otóż otwieramy ten komiks pierwszy raz i czytamy sobie tak tradycyjnie od lewej do prawej wszystko, co się znajduje w górnej części tego komiksu. Po czym, jak skończymy tę wersję opowieści, to odwracamy ten komiks do góry nogami i zaczynamy jakby od tyłu, ale czytając teraz to, co było na dole strony po poprzedniej lekturze, i dostajemy w ten sposób historię kryminalną, bardzo ciekawą, fajnie wymyśloną, opowiedzianą z dwóch różnych perspektyw, z dwóch różnych stron, które się fantastycznie ze sobą zazębiają i razem tworzą zupełnie nową jakość. A dzieje się ta historia kryminalna w Paryżu. W tle są jakieś zamieszki, społeczne rozruchy, jakiś taki nastrój mocno dekadencki, ale też nie dość, że to długopisem rysowane przez 10 lat, historia kryminalna, czytana z dwóch stron, to jeszcze ten Paryż w tle, to jest z jednej strony, w jednych scenach jest współczesny, a parę stron później widzimy, że on się zmienia i cofamy się jakby w przeszłość tego miasta. I to jest osobna historia w tej maestrii. No, maestria po prostu, komiksowa maestria, która, myślę, nie tylko fanom medium komiksowego, nie tylko fanom kryminału przysporzy radości. Takie komiksowe puzzle, kryminalne puzzle w najlepszym możliwym wydaniu.
0: Macie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl. Proszę wpisać: uwielbiam Paryż nawet w maestrii. Proszę odpowiedzieć na pytanie Szymona.
1: Nie powiedziałem o jeszcze jednym aspekcie tego komiksu, który zostawiłem sobie właśnie do pytania. Bo wszystko, co powiedziałem, to prawda i można się przekonać, sięgając po maestrię. Ale też ważnym elementem tej opowieści jest to, że w rolach głównych, wszystkich rolach głównych, drugoplanowych, trzecioplanowych, w tle, w tłumie, wszystkie postaci to są antropomorficzne zwierzęta, czyli sylwetka człowieka, ale każdy z bohaterów ma twarz innego zwierzęcia, jest innym zwierzęciem. Zabieg znany w komiksie, nie od dziś, więc tutaj Adrien Lozé nie odkrywa Ameryki, ale stosuje ten zabieg w bardzo przemyślany i ciekawy sposób. Ja mam pytanie dla fanów komiksów proste. Inni muszą trochę poszperać. Jaki inny znany, bardzo popularny, również w Polsce komiksowy kryminał retro ma w rolach głównych i wszystkich innych zwierzęta zantropomorfizowane?
0: Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, oczywiście, jak już Państwo udzielą poprawnej odpowiedzi, już trzymam kciuki za to, po czym proszę dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem i słać to na makakmałpaantyradio.pl. A to popołudniowe miasto, które za moment się objawi z albumu Alinka, zespół Pogodno z 2007, to będzie taka zakamuflowana opowieść o tym Paryżu z Maestri.

0: pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy Szymon opowiadał mi o tym albumie, że był zachwycony. Wciąż jesteś?
1: Tak.
0: Pomimo tego, że Dziadersi go wydali, to 25 w dorobku zespołu?
1: Może właśnie ze względu na to, że Dziadersi go wydali, wszystkim państwu...
0: Wciąż jest okej, tak?
1: Przed północą, tuż, życzę, po pierwsze, abyśmy dożyli takiego pięknego wieku.
0: Jak oni?
1: Jak Mick Jagger. I żebyśmy w tym wieku jeszcze byli w takiej formie. Byłoby to piękne. Bo nie łudzę się, że będziemy tak śpiewać jak on, ale poskakać możemy.
0: Śpiewać będziemy wkrótce.
1: Więc państwu i sobie życzę. Tak, bardzo przyjemna płyta, bez oczekiwań, dobrze brzmi. Wszystko się zgadza.
0: No dobrze, to teraz opowiedz państwu o poruczniku.
1: Ha! To jest dopiero... To jest... Bo o Fortunie Amelii zaczynam mówić.
0: Tak, to właśnie o to mi chodziło.
1: Narysowanej przez Jerzego Wróblewskiego, jednego z najwspanialszych komiksowych rysowników w historii, nie bójmy się tego powiedzieć. Na złe czasy trafił, czyli tworzył w PRL-u, a jak przyszła ta nowa polska rzeczywistość, to niestety... zmarł bardzo szybko po przełomie 89, bo w 91 roku i nie miał szans rozwinąć swojego talentu niewątpliwego w czasach kapitalistycznych, powiedzmy tak, ale popełnił w latach 80 między innymi właśnie Fortuna Amelii, rzecz, która po raz pierwszy ukazuje się jako osobny zeszyt, bo wtedy miała się ukazać w Relaksie, nie doszło do tego, bo Relaks się zwinął z rynku na skutek różnych zawirowań perolowskiego rynku polityki i historii. Ukazało się za to w takiej dziwacznej antologii, która właśnie miała tytuł, nosiła Fortuna Amelia, tam był i Christa w środku, i właśnie Wróblewski. Starzy ludzie tacy jak my tutaj w studio pamiętają być może takie publikacje. I ta opowieść Fortuna Amelii, napisana przez Jerzego Wolena, ewidentnie była inspirowana opowieściami o słynnym kapitanie Żbiku, ale że nie napisał jej Władysław Krupka, tylko ktoś inny, to nie mogła być Żbikiem, więc została Fortuną Amelii, ale myśmy wydali ją w formie takiej, jakby tym zeszytem kolejnym Żbika była. I tak to właśnie wygląda, więc trafia do rąk teraz czytelników po 40 bez mała latach od premiery oryginalnego komiksu. Taki zeszyt retro, perelowski, o milicjancie, który rozwikuje tajemnicę pewnej zbrodni. I cóż tu więcej dodać? Fani komiksu z PRL-u, którzy na nim się wychowali, czyli pokolenie 40++, będzie urzeczone tym komiksem. Niejednemu może się łza w oku zakręci, bo przypomni sobie, jak czytał go za dzieciaka latem gdzieś na działce u babci. I trochę w tej nostalgicznej modzie o to chodzi właśnie, żeby tak choćby przez tą krótkie mgnienie połączyć się z tym młodym sobą. Więc tym wszystkim, którzy szukają takich mgnień we współczesnej kulturze, polecam Fortunę Amelii.
0: W temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam przygody porucznika Romana, nawet z Fortuną Amelii w tle.
1: A pytanie jest takie. Jaki słynny komiks o polskim szeryfie na Dzikim Zachodzie popełnił Jerzy Wróblewski?
0: Proszę podpisywać imieniem, nazwiskiem, dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem i słać to radośnie na makakmałpa@antyradio.pl. Dołączyć dokładny adres pocztowy wraz z kodem i słać to radośnie na makakmałpa@antyradio.pl.

0: bardzo ładnie, bardzo elegancko, moi drodzy, udało nam się wykrzesać coś takiego, co się nazywa makakofonia Baby Have Fun po godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie. 3 minuty temu minęła północ, a tym łącznikiem był album, który ukazał się 1 września i wtedy zaczęliśmy jego prezentację na antenie Antyradia. No co prawda skończył dzień później, ale komu to przeszkadza, prawda? To było z 8 płyty zespołu Grateful Dead z 1975 roku zatytułowanej Blues for Allah. Chciałem Państwu tytułowy puścić, ale on tam ma z 12 minut. W związku z tym się...
1: Skończyłby się 3 września.
0: Posiłkowałem się zupełnie czymś innym, ale z tego albumu polecam Państwu bardzo serdecznie. Jak ktoś nie zna, to w ogóle natychmiast polecam. Tak. Tak. Szymon Holzman był naszym gościem. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Zapraszam na Państwa na jutrzejsze spotkanie z makakofonią.
1: Dzisiejsze.
0: Przepraszam, tak, dzisiejsze oczywiście. Dziękuję.
1: A dzieci zapraszamy już do szkoły.
0: Do szkoły, tak.
1: Pora wstawać.
0: Uczyć się i w ogóle ten, odrabiać lekcje. Kuźwa, jak tego dawno nie było. Ale to i tak jest dobrze, że nie będę musiał odpowiadać przy żadnej tablicy przed nikim. Chyba, że Państwo...
1: Nie mów hop.
0: Tak, właśnie. No cóż, dobrze. Moi drodzy, zapraszam Państwa na jutrzejszą samotną ucieczkę. Będzie nuda jak 150, bo jak wiecie, nic się nie dzieje ciekawego. Znaczy, nie, wróć. Mam pewien pomysł, ale to Wam opowiem dzisiaj później, a nie teraz, bo bym w ogóle spalił wszystko, bez sensu by było. Zanim się rozstaniemy, mam do Państwa uprzejmą prośbę, abyście byli tak mili i wykonali z nami pieśń kończącą. Tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Szymona nie muszę pytać, bo nie pierwszy raz będziemy w tym tandemie wykonywali tę pieśń kończącą, moi drodzy. Odliczę do 3 i trzymam za Państwa kciuki. I raz... I 2, i 3.
2: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Ach, cudowne, cudowne, stosunkowo udanej nocy.